Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Tak delikatnie mówiąc, mamy bardzo, bardzo rześki poranek, bo w regionie od 9 do 11 stopni chłodno. Przyda się nawet już taka pierwsza kurtka prawdopodobnie o poranku. Ale spokojnie, temperatura szybko poszybuje w górę. Dziś maksymalnie do 22 stopni w okolicach Kalisza i Ostrowa. Poranek bardzo słoneczny, później więcej chmur, ale bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Niemy krzyk po tragicznym wypadku w Krakowie. Koniec z chowaniem się przed fotoradarem, rząd szykuje surowe kary, a tak żubra pod Giżyckiem, francuska turystka w ciąży trafiła do szpitala. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Pod takim hasłem zgromadzili się wczoraj mieszkańcy w miejscu tragicznego wypadku. Na ulicy Solnej samochód staranował spacerujące małżeństwo. Rodzice zginęli, dziecko trafiło do szpitala. Wczoraj w tym miejscu ludzie palili znicze i składali kwiaty.
5: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
6: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
5: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą, jak to wygląda?
7: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
8: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
4: Z uczestnikami pikiety rozmawiała Katarzyna Młynarczyk. Miasto obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zamontuje w tym miejscu próg zwalniający. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd chce wprowadzić wysokie kary dla właścicieli samochodów, którzy nie wskażą kierowcy albo podadzą fałszywe dane, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
4: Kara za niewskazanie kierowcy wyniesie co najmniej 1500 zł i będzie rosła wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej psychologów brakuje na Podlasiu, w zachodniopomorskim i na Mazowszu. Najlepiej jest na Kujawach. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa i to lepiej niż było 6 lat temu. Wtedy psychologów nie było w większości szkół. Atak żubra pod Giżyckiem. Turystka z Francji, w dodatku będąca w ciąży, trafiła do szpitala po tym, jak żubr rzucił się na nią i jej męża, głową przewrócił kobietę. Francuska doznała obrażeń, wezwano śmigłowiec ratunkowy. Leśnicy zwracają uwagę, że to okres godowy żubrów. W tym czasie zwierzęta są nieprzewidywalne. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Coraz trudniej, a atrakcyjne mieszkanie na wynajem. Studenci zaczęli poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
10: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
11: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
10: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
4: Najdroższa jest Warszawa. Wynajem dwupokojowego mieszkania to średnio 3600 zł, w Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6:03, tak sobie myślę, że jeszcze trochę, jeszcze moment. I taniej będzie w tym słynnym Dubaju, gdzie już podobno noclegi tańsze niż nad pięknym polskim Bałtykiem. Więc poczekajmy, pożyjemy, zobaczymy. Być może będzie się opłacało właśnie tam studiować, albo przynajmniej wynająć kwaterkę. O, To tak na początek dnia, taka optymistyczna wiadomość. Tomek Michalak, witam, zapraszam, będę z wami do godziny 11:00. Oczywiście robimy najlepszy poranek w okolicy. Budzimy was dobrą muzyką i dobrymi wiadomościami. Mam nadzieję, że tych drugich będzie dzisiaj o poranku jak najwięcej.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

spółka od samego rana, 12 po 6, Queen Radio Gaga muzycznie na 106,4 FM w Radiu Centrum. A my w kalendarzu mamy 26 dzień sierpnia, też od samego rana, właściwie od środka nocy można śmiało powiedzieć. No i w tym kalendarzu dzisiaj między innymi takie informacje, że jest 238 dzień roku, do końca 127 dni, do końca lata dni 27, do końca wakacji niestety niespełna tydzień. Kto dziś świętuje, bo warto pamiętać o tych świętujących już od samego rana, między innymi Adrianna i Aleksander, ale z życzeniami warto się także udać do Joanny, Marii, Natalii, Sandry oraz Wiktoriana. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Teraz muzycznie będzie niekoniecznie lipa, ale taka podwójna, bo Dua Lipa, Love Again w kolejce między innymi Boniem i nowe granie od Margaret.

Proszę bardzo, od samego rana niemal w imprezowym klimacie Bonnie M. 20 minut mamy po godzinie 6. I teraz tradycyjnie o poranku zaglądam razem z wami do kolorowej tabloidowej prasy, gdzie oczywiście całe mnóstwo tematów, między innymi opinie ekspertów na temat śpiewu Zenona Martyniuka. Otóż rzekomo Zenek nie śpiewa z playbacku. Eksperci nie mają co do tego wątpliwości. A to się akurat chwali, bo takich wokalistów, zwłaszcza w obszarze muzyki, że tak się wyrażę, tanecznej, coraz mniej, więc panie Zenonie, no kłaniamy się, no fajnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz tak, zmieniam tytuł. Pani Krystyna Pawłowicz dostanie 2000 podwyżki złotych. Tak napisali w prasie, no nie sprawdzałem, ale jeżeli tak piszą, to pozostaje uwierzyć. Byłym sędziom ma się poprawić, tak też napisali. Dalej na przykład kulisy festiwalu w Sopocie prasa ujawnia. Według prasy syn Justyny Steczkowskiej nosi jej ciuchy. To też jest bardzo ciekawa informacja, na tyle istotna dla Polaków, że znalazła się na pierwszej stronie jednej z gazet. No i jeszcze o pewnym tancerzu, który miał, cytuję tutaj też, rzekomo pajacować przed mandaryną. To były niebezpieczne wygłupy przy samochodzie. O, proszę, takie informacje. Panie tancerzu, ja bym nie pajacował, bo pani mandaryna wróciła do pana Michała i tam teraz się zaczyna poważny związek, więc dajmy się temu rozwinąć. Dzień dobry. 22 minuty po 6:00. Teraz Prima Ballerina, sama Margaret, a za chwilę Bruno Mars.

Bruno Mars dla tych, którzy już o poranku przy śniadaniu, dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam pod kołdrą. 28 po 6, a za chwilę będzie coś dla tych, którzy już w drodze. Za moment wyjedziemy po raz pierwszy o poranku na drogi południowej Wielkopolski.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
3: Informacje dla kierowców.
4: Za 28 minut siódma warunki do jazdy na drogach południowej Wielkopolski bardzo dobre i według synoptyków takie utrzymają się przez całą środę, więc bezpiecznie możecie robić kolejne kilometry. Na drogowej mapie póki co ruch niewielki, to oznacza, że można nawet rozwinąć w miarę rozsądną prędkość oczywiście poza miastem, tyle że proszę nie przekraczać, bo to kosztuje. A w mieście też obowiązkowo tak jak znaki nakazują. W Kaliszu teraz niewielki ruch, trzeba poczekać jedną, drugą zmianę świateł na największych skrzyżowaniach, ale nie ma mowy o korkach. Podobnie także w Ostrowie Wielkopolskim. Tyle, że w Ostrowie w remoncie Leduchowskiego i spory odcinek ulicy Wrocławskiej. Poza tym w regionie bez większych utrudnień, w Krotoszynie proszę uważać na Wiśniowej, tam prace jeszcze trochę potrwają. No to cóż, szerokości na drogach.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Tankowanie oczywiście bardzo, bardzo boli, po kieszeni daje, ale od północy zmiany. 95 nieco droższa, olej napędowy nieco tańszy. Takie są maksymalne stawki na środę, na 26 dzień sierpnia. Oczywiście to się zmienia prawie codziennie, więc proszę się za bardzo nie przyzwyczajać. Gramy dalej. Peter Schilling muzycznie już teraz o poranku dla was.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: To Kuba i Kuba z numerem, że stygnie lato podobno. Nic z tych rzeczy, nie dzieje się tak źle, spokojnie. Lato się co prawda już rozkręciło na dobre, ale nie powiedziało ostatniego słowa. Synoptycy są zgodni, że czeka nas bardzo przyjemny, słoneczny tydzień. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Jutro 26, w piątek 28 stopni. Weekend też szykuje się całkiem przyzwoicie słonecznie do 26 stopni. I samo zakończenie wakacji też nie będzie gorsze wraz z początkiem września, więc jeszcze nie narzekajmy, jeszcze tego lata nie żegnajmy, jeszcze korzystajmy właśnie z ciepłych chwil. Za 19 minut będzie siódma.
1: Radio na wakacje.

Za 13 minut będzie godzina 7, a my teraz zaglądamy do kalendarza. 26 dzień sierpnia to dzień, w którym na świat przychodziły gwiazdy. Oj tak, na przykład w roku 1948 urodziła się

0: urodzonych 26 sierpnia. W samych superlatywach o was dzisiaj napisali. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny Agat, a sprzyjający wam znak zodiaku to waga. No dobrze, wracamy do grania. Lost Frequencies muzycznie już teraz o poranku w Radiu Centrum.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: Ceny paliw, ale także majątek szefa Zonda Krypto. O tym będziemy mówić w wiadomościach, te kolejne w Radiu Centrum. Już za moment, punktualnie o godzinie 7:00.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Mamy bardzo słoneczny, ale też chłodny poranek, bo teraz na termometrach 10 stopni w Kaliszu, 11 w okolicach Ostrowa. Także 11 już do 12 stopni w Pleszewie i Krotoszynie. Z każdą godziną będzie coraz cieplej, dziś maksymalnie 22 na południu Wielkopolski i sporo słońca. Choć po południu przybędzie chmur, to jednak nie będzie padać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto. Mgły, upały, burze. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie w pogodzie, a także maksymalne ceny na stacjach paliw. Marcin Krzemiński. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Może on wystarczyć do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę, przekazał Roman Giertych w telewizji publicznej, ujawniając jednocześnie, że jest adwokatem Krala. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
6: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
5: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
4: Kolejny poranek z mgłami na północy kraju. Jeszcze 2 godziny ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywało na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w większości Podlasia oraz na krańcach północnych Mazowsza i Kujaw. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. A przed nami powrót upałów. Jutro oraz szczególnie w piątek gorąco zrobi się na południu i zachodzie w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk i Małopolskę po Przemyśl, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
7: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
4: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
7: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
4: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. Kolejna upalna fala dociera też do Włoch. 45 stopni, tyle może być już dziś w Apulii. Podobnie jak w Polsce, gorąco będzie zwłaszcza jutro i w piątek. W sumie od maja we Włoszech zanotowano już ponad 50 dni rekordowego ciepła. Smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka country wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Przez wiele lat zajmowała się działalnością charytatywną. Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na koniec zaglądamy jeszcze na stację paliw, skąd dobre i te troszeczkę gorsze wieści dotyczące cen. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 58 groszy za litr, to grosze więcej niż wczoraj. Benzyna 98 7,40 tu bez zmian, z kolei olej napędowy potaniał aż o 7 groszy na litrze i dziś kosztuje nie więcej niż 7,54.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to pierwszy jednak mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone, mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
9: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest jest ważna. Mamy już te trzy wygrane na koncie.
8: Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu przed Polkami. Dziś dzień przerwy, jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami oraz Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy w 2 meczu odrobił LASK i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans LASK do fazy głównej Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak, a awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen, tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klat wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie bronić tytułu Mistrzyni Świata w K2 na 500 metrów.
10: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowane tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem, no i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
8: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów, a zawody ruszają punktualnie o 9:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 5 minut po godzinie 7:00. Oczywiście będziemy kibicować naszym przez cały dzień i będziemy podglądać sukcesy naszych sportowców. Póki co 26 dzień sierpnia w kalendarzu, słoneczny poranek. Witam tych, którzy być może właśnie teraz włączyli radio w pracy, w biurze. Jeśli już gra, to dajcie nieco głośniej. Za kilka minut radiowy horoskop. Będziemy sprawdzać, czy dzisiaj gwiazdy będą wam sprzyjać. Tomek Michalak, witajcie, cześć. We'll be right back.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Shakin' Stevens dla was o poranku. Już kwadrans po godzinie 7:00. Czas spojrzeć oj wysoko, wysoko w gwiazdy.
1: Horoskop Radia Centrum.
0: A w tym horoskopie takie oto przepowiednie. Baranie, będziesz dzisiaj spostrzegawczy i połączysz kilka faktów. W pracy uda się pozbyć kilku irytujących zaległości, a to otworzy drogę do bardzo interesujących zajęć. Byku, nie bój się odważnych rozwiązań, uwierz w swoje siły i wyznacz sobie nowy cel. Jeżeli pójdziesz dziś na zakupy, zabierz ze sobą rozsądnych przyjaciół, mogą ci pomóc.
2: Bliźnięta.
0: Cały dzień możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa, ktoś zdradzi ci także ważny sekret. W miłości czeka cię powodzenie, szczególnie jeżeli szukasz nowych znajomości. Raku, zajmij się porządkami, szczególnie w dokumentach i rachunkach, a poczujesz się spokojniejszy. Zaplanuj też, jak zainwestować posiadane środki, bo ostatnio pojawiło się chyba trochę pieniędzy. Lwie, sprawdzaj powiadomienia, bo wiele osób będzie chciało się dzisiaj z tobą skontaktować. Spotkania zawodowe mogą się przedłużać, choć poruszane sprawy będą bardzo ciekawe i potrzebne. Panna ma przed sobą bardzo ciekawy dzień, będzie spostrzegawcza i nie podda się w żadnej sytuacji. Panuj jednak nad emocjami, aby te w pewnym momencie dnia nie wymknęły się spod kontroli. Waga, poczuje moment, aby zabrać się za ambitne projekty. Najpierw jednak uporządkuj wszystkie zaległe sprawy z początku tego tygodnia. Zapomnij też o niepowodzeniach, bo dzisiaj masz dobrą rękę do nowych działań. Skorpionie, będziesz miał wiele znakomitych pomysłów na usprawnienie codziennych obowiązków. Zapragniesz zmieniać świat, ale aura sprzyja raczej niekończącym się dyskusją niż konkretnym działaniom. Z tymi drugimi poczekaj kilka dni. Strzelcu, będziesz w dobrym humorze, a dzień minie bardzo szybko. Z optymizmem będziesz spoglądać na sprawy zawodowe. Ktoś przedstawi ci także nową propozycję, z której za kilka tygodni może wyniknąć coś dobrego, m.in. szybki przypływ gotówki. Koziorożcu, nie odmawiaj pomocy i wsparcia, a poczujesz się doceniony. Wieczorem znajdź czas na odpoczynek oraz uporządkowanie emocji. Pomedytuj albo poczytaj coś inspirującego. Wodnik ma przed sobą udany dzień, księżyc obudzi twoją ciekawość, a ty zapytaj kogoś bliskiego, czego potrzebuje do szczęścia. Wyjdzie ci to na dobre, w pracy chętnie zaangażujesz się w nowe projekty. No i jeszcze ryby. Zwolnij, droga rybo, i nie spiesz się, bo środa nie będzie sprzyjać ryzykownym działaniom. Możesz mieć dzisiaj trudności z wyrobieniem się na czas. Wieczorem zadbaj wyłącznie o swoje potrzeby.
1: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.
3: 24 minuty po godzinie 7. Łukasz Kostecki już w studiu o poranku, a to oznacza, że za kilka minut pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Cześć.
4: Cześć, dokładnie. I powiemy o kilkunastu milionach, które trafią do Kaliskiego Szpitala na rozwój jednego z oddziałów.
3: Ważny oddział, ważne pieniądze, ważne miejsce. O tym już za kilka minut.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Nowy numer Alexa, Alex Warren i Passenger. Na zegarach punktualnie 7:30, czas na wiadomości, które ma dla was Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o dofinansowaniu na rozwój jednego z oddziałów w Kaliskim Szpitalu. Zaprosimy na zakończenie lata w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec młody żużlowiec znów na podium.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 12 milionów złotych na rozwój psychiatrii w Kaliskim Szpitalu. W budynku przy ulicy Toruńskiej powstanie miejsce, w którym dorośli pacjenci będą mogli otrzymać kompleksową pomoc od leczenia szpitalnego przez opiekę dzienną i ambulatoryjną, aż po wsparcie środowiskowe.
4: W ramach inwestycji przebudowany i zmodernizowany zostanie oddział psychiatryczny. Powstanie także poradnia zdrowia psychicznego z zespołem środowiskowym oraz oddział dzienny psychiatryczny. Budynek przejdzie termomodernizację, a placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Chodzi o zapewnienie ciągłości leczenia także po wyjściu pacjenta ze szpitala. Dzięki inwestycji różne formy pomocy psychiatrycznej mają być dostępne w jednym miejscu. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wartość inwestycji to prawie 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już w najbliższy piątek ostrowski rynek zamieni się w jeden wielki parkiet taneczny. Wzorem 2025 roku władze Ostrowa zapraszają na taneczny finał kulturalnego lata w mieście. Dla uczestników z głośników wybrzmią największe polskie i zagraniczne hity. Ze sceny zagra zespół Effect Band.
5: Serdecznie w imieniu prezydent Beaty Klimek zapraszam na ostrowską potańcówkę. To takie zakończenie kulturalnego lata w mieście, bo tych wydarzeń weekendowych w te wakacje było bardzo dużo, od koncertów po pikniki i wiele innych aktywności, ale tutaj z przytupem, tanecznym krokiem chcemy zaprosić jeszcze na rynek, jeszcze w te wakacje.
2: A zapraszała słuchaczy Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 19 na rynku w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Szymon Lis, młody żużlowiec z Ostrowi, zajął drugie miejsce w 10. rundzie Pucharu GKS Rzet w klasie 500R, którą we wtorek rozegrano na Stadionie Miejskim w Ostrowie. 14-latek przegrał tylko z Franciszkiem Szczyrbą, mistrzem świata w tej klasie, który zwyciężył z kompletem 15 punktów. Lis do klasyfikacji generalnej dołożył 12 punktów i awansował na trzecie miejsce w całym cyklu. Gonię Franka, ale nie jest łatwo z nim wygrać, powiedział Radiu Centrum Szymon Lis.
6: Zawodnik jak zawodnik, każdego można pokonać, choć wiadomo jest trudno, no jednak został mistrzem świata. Cały czas się staram, żeby go dogonić i powoli do przodu.
7: Te pola startowe, które miałeś akurat w wyścigach z Frankiem, też chyba nie były dzisiaj najlepsze.
6: W finale wybierałem pole drugi, także i postanowiłem wybrać drugie, które gdzieś tam mi pasowało. Też w tej pierwszej serii, gdzie zdobyłem jedynkę, no to czwarte pole też było takie dzisiaj słabe, ale no co, trzeba sobie radzić.
7: Na dystansie byłeś szybki, ale start poszedł w górę, koło podniosło.
6: Tak jest, zgadza się. No gdzieś tam zawsze w tych finałach albo totalnie ze startu motor idzie po ziemi, albo wali mnie mocno w górę.
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec. Piąty z dorobkiem 8 punktów był inny zawodnik Ostrowi, Dorian Biedrzycki, a po 6 punktów zdobyli Jakub Urban oraz Dawid Skrzypiński, którzy zajęli miejsca 9 i 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut będzie godzina 8, więc sprawdzamy po raz kolejny sytuację na drogach regionu. Warunki do jazdy bardzo dobre. Korków właściwie nie ma. Na drogowej mapie tylko nieco większy ruch na kilku skrzyżowaniach w Kaliszu, ale przejedziecie przez miasto bez żadnych większych utrudnień. Droga numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj oczywiście zwężenie na wysokości z Dun. Mniej więcej takie 2-3 kilometry i kilometr około jazdy wahadłowej. Tutaj nie ma jeszcze korków o poranku, ale trzeba będzie zwolnić i kilka minut maksymalnie przeczekać. Trasa Kalisz-Ostrów Wielkopolski, przejezdna bez utrudnień, w Ostrowie w remoncie Leduchowskiego i Wrocławska, a poza tym przez miasto przejeżdżacie bez większych utrudnień. No i jeszcze rzut oka na pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie na południu Wielkopolski. Wszędzie ruch odbywa się bez zakłóceń.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Dokładnie w 1987 roku we Włoszech debiutował Fiat 126 bis. Polacy także kupowali to auto i uwaga, taka ciekawostka, do full opcji można było w tym samochodzie dokupić pasy bezpieczeństwa z tyłu. To się nazywał luksus w tamtych czasach, a jak ktoś miał więcej pieniędzy, to w zestawie było też prawe lusterko zewnętrzne. No to już szaleństwo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.
8: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

To Enrique Iglesias o poranku dla was. Za 9 minut będzie godzina 8. Ja przeglądam poranną prasę i tam proszę, same dobre wiadomości. Są nowe szacunki Głównego Urzędu Statystycznego i z tych szacunków wynika, że po raz pierwszy od 2017 roku liczba urodzeń w Polsce przestała spadać. Jak podaje Rzeczpospolita, opierając się na danych GUS, w czerwcu w Polsce urodziło się więcej dzieci niż w tym samym okresie przed rokiem. Proszę bardzo. To oznacza jedno, Polacy, no co tu dużo mówić, się kochają i to chyba częściej niż wcześniej, bo efekty są. Jednak prasa ocenia, że brak spadku urodzeń może wiązać się także ze spadkiem inflacji, stabilizacją sytuacji po pandemii, wyhamowaniu wzrostu cen mieszkań, a ja tam uważam, że po prostu Polacy się kochają. No i jeszcze jedna kwestia. Mamy teraz ten wzrost urodzeń, czerwiec, lipiec, sierpień, więc to jest wzrost, że tak powiem, za jesień i długie zimowe wieczory ubiegłego roku jeszcze. A zobaczymy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że statystyka będzie się poprawiać także w kolejnych miesiącach. Tego wam życzę. Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: DNG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DNG Mori Pleszew zaprasza.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
5: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cała południowa Wielkopolska pod wpływem wyżu, to oznacza dużą porcję słońca, zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach. Po południu w regionie więcej chmur, ale bez opadów, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Teraz mamy 13 stopni w Ostrowie i Krotoszynie, około 14 w Kaliszu i okolicach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mieszkańcy Krakowa domagają się konkretnej walki z piratami drogowymi. To było ostrzeżenie Kremla za chwilę o wizycie szefa CIA w Moskwie. Już wkrótce szybciej pendolino z Warszawy na południe Polski. Marcin Krzemiński. Po tragedii, w której zginęło małżeństwo, ich dziecko walczy o życie, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Domagają się konkretnych działań, które powstrzymają niebezpieczną jazdę po mieście. Wczoraj kilkaset osób uczciło ofiary wypadku podczas godziny milczenia. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
5: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
6: Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokajania ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
5: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
7: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako lekceważenie tego dramatu.
5: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach.
4: Śmiertelny bilans upałów spowodowały tego lata w całej Europie co najmniej 35 tysięcy nadmiarowych zgonów, pisze brytyjski Guardian. Gazeta podaje, że to niepełne dane z połowy kontynentu. Dotyczą 4 rekordowych fal upałów, nie obejmują całego sierpnia. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla. To ustalenia dziennika Wall Street Journal na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
8: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch, kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów.
4: Pojawiają się spekulacje, że mogło chodzić o sprawy związane z Iranem. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom nazistowskim postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi prokurator IPN-u. Lider Konfederacji Korony Polskiej dwukrotnie zakwestionował istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wykorzystania ich do masowego zabijania więźniów. Braun nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Grozi mu grzywna lub do 3 lat więzienia. 250 km na godzinę osiągnęło pendolino podczas testów na centralnej magistrali kolejowej. Od przyszłego roku pociągi mogą jeździć tam szybciej, mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
9: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim systemów bezpieczeństwa do tego, żeby taki ruch był realizowany już nie w postaci jednorazowych rekordów, ale codziennego transportu.
4: Przejazd z Warszawy do Krakowa i Katowic może być krótszy nawet to 25 minut.
1: Kursy walut.
2: Zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro po ranku to 4,30 zł. Dolar amerykański 3,68, frank szwajcarski 4,59 i jeszcze funt brytyjski bez zmian od wczoraj 5 zł 3
1: grosze. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim, którzy włączyli radio o poranku, którzy są już z nami na pierwszej zmianie w pracy, przy pierwszej kawie w domu, spoglądając sobie na przykład na piękne okoliczności przyrody albo jeszcze pod kołderką. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej.

Środowy poranek na 106,4 FM i muzycznie Michael Sembello, 11 minut po godzinie 8, 26 dzień sierpnia w kalendarzu. Dziś urodziny obchodzi m.in. Kevin, ten, który był sam w domu, a później trafił sam do Nowego Jorku i całkiem nieźle się ogarnął tam, w tym dużym mieście USA. Macaulay Culkin to jest człowiek, który wydaje nam się wiecznie młodym aktorem, prawda? Kiedy tylko wraca w Wigilię na antenę słonecznej telewizji, nadal twierdzimy, że Kevin ma kilka lat, że się broni przed tymi złodziejami. Tymczasem okazuje się, że Macaulay Culkin dzisiaj kończy 46 lat i nie jest już absolutnie tym samym Kevinem. To tak nam trochę uświadamia, że czas jednak pędzi dość szybko, ale proszę się z tego powodu nie załamywać, bo sam Macaulay Culkin, mimo że jest 46-latkiem, nadal twierdzi, że jest bardzo młody i ja uważam, że właśnie tym tropem powinniśmy podążać. Dzień dobry. A teraz muzycznie będziemy spoglądać na jedną z dzikich plaż. To też jest numer, który ma już swoje lata, ale nadal się podoba. Rotary, 13 po 8.

0: To Damiano David z numerem The First Time. Muzyka, jaką lubisz oczywiście od samego rana. 20 minut po 8, ale także najważniejsze wiadomości. Trzymamy rękę na pulsie. Łukasz Kostecki o tym, co za chwilę w wiadomościach o 8.30.
1: A za chwilę powiemy o poważnym wypadku, do którego doszło w pobliżu lotniska w Michałkowie. Trwa tam obecnie Ostrów Glide, czyli kolejne mistrzostwa
0: szybowcowe. Juniorzy tam latają. No i niestety doszło do dość nieszczęśliwego wypadku, ale wszystko w porządku już w miarę, tak?
1: Wszystko w porządku, a więcej powiemy już za niedługo, bo za niecałe 10 minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: Czas na wiadomości, 8:30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku szybowca w Ostrowie Wielkopolskim, dofinansowaniu na boisko w powiecie krotoszyńskim, a na koniec zaprosimy na koncert w Kaliskim Kościele Garnizonowym.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek szybowca na lotnisku w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 19-letni pilot trafił do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie były poważne. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 15 podczas podchodzenia do lądowania. Według wstępnych informacji szybowiec miał zahaczyć o rosnącą w pobliżu lotniska kukurydzę.
4: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu z udziałem szybowca w miejscowości Michałków, którym pilotował 19-letni mężczyzna. Prowadzono badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Neczkę z ostrowskiej policji. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pogotowie. 19-latek był przytomny, pomocy udzielała mu załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg oraz przyczyny zdarzenia. Na lotnisku w Michałkowie trwały 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 100 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi pozyskał krotoszyński samorząd na rozwój sportu w sołectwie Benice. W ramach zadania Boiska dla Wszystkich, Radość dla Każdego, budowa kompleksu rekreacyjnego w Benicach, powstanie boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz wiata grillowa. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, to miejsce ma być pełne nie tylko sportowych emocji. Ma to być także przestrzeń na spotkania, rozmowy, wspólną zabawę i integracji mieszkańców. Wartość umowy wynosi ponad 172 tysiące złotych. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada tego roku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Utwory Franza Liszta zabrzmią w czasie najbliższego koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W ten sposób organizatorzy chcą upamiętnić zmarłego w 1886 roku węgierskiego kompozytora i pianistę, będącego jednym z najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu.
5: Kolejny wyjątkowy wieczór w ramach naszego festiwalu. W pięknym wnętrzu kościoła garnizonowego w Kaliszu będziemy mieli okazję usłyszeć koncert organowy w wykonaniu profesora Radosława Marca. W programie znajdą się utwory Franza Liszta, które zabrzmią w szczególnym kontekście, bowiem właśnie mija 140. rocznica jego śmierci. Ja z przyjemnością poprowadzę ten wieczór i opowiem kilka słów o muzyce, którą usłyszymy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Zielińska, organizatorka muzycznego cyklu, a koncert w tę niedzielę, 30 sierpnia, początek o 18:00. Wstęp jest wolny, a festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy raz jeszcze na drogi południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy bardzo dobre, będą takie aż do wieczora. Jedyne, co może Wam utrudniać jazdę, to ewentualnie dość ostre słońce, bo niebo ma być przez dużą część dnia bezchmurne, więc proszę uważać w samochodzie, okulary przeciwsłoneczne, daszek i myślę, że powinno być ok. Później przybędzie chmur, więc już zdecydowanie pojedzie się przyjemniej. Na drogach południowej Wielkopolski spokój, nie ma informacji o kolizjach i o wypadkach. Na drodze numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem już drogowcy dzielnie działają od samego rana. Rozstawili ponownie ciężki sprzęt, zrobili wahadełko i tam trzeba chwilę postać, żeby przejechać, ale na szczęście o tej porze nie ma mowy o wielkich korkach. Podobnie także w Kaliszu ruch odbywa się płynnie, w Ostrowie Wielkopolskim także, z tym, że w samym Ostrowie w remoncie jeszcze jest ulica Wrocławska i to potrwa, no i trwają prace na Leduchowskiego. A poza tym po regionie kręcicie raczej bez większych utrudnień.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Tymczasem niemiecki Autobild zrealizował testy kilku samochodów. Ci, którzy testowali, przejechali samochodami, nowymi samochodami 100 tysięcy kilometrów. Okazuje się, że wiele samochodów, nowych samochodów, tych 100 tysięcy nie przetrwało. Co więcej, w przypadku niektórych aut poważne problemy, nawet jak awaria silnika czy skrzyni biegów, pojawiały się po przejechaniu niespełna 30 tysięcy kilometrów. I gdzie ten słynny milion w starych samochodach?
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem. Bo to nie...

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Za kwadrans będzie już godzina 9, a o poranku jak zawsze o tej porze czas na...
1: Kalendarz muzyczny.
0: I dziś na początek rok 1943 w muzyce. To właśnie wtedy urodził się Tadeusz Nalepa, wokalista, gitarzysta bluesowy i oczywiście były lider formacji Blackout, a następnie Breakout, uważany za ojca polskiego bluesa, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 2007 roku w Warszawie, ale pozostawił po sobie mnóstwo przebojów. Breakout, Tadeusz Nalepa, oni zaraz przyjdą tu.

Tadeusz Nalepa i Breakout w kalendarzu muzycznym. Za 12 minut będzie 9 i jeszcze jedna data. Teraz zrobi się bardzo tanecznie. Rok 57. W Nigerii urodził się najsłynniejszy dentysta świata, dr Alban. Zdobył popularność m.in. dzięki piosence Hello Africa i kilku innych przebojach. It's My Life na pewno znacie. Gościł w Polsce w latach 90., a wśród wielu przebojów jest także ten.

0: Za 5 minut 9, lato i wakacje, niestety też kolejne ofiary wypoczynku nad wodą. Są też kolejne apele policji, a więcej o tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

0: Kiss!
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
3: Słoneczny poranek i bardzo przyjemna środa w pogodzie na południu Wielkopolski. Co prawda później trochę chmur się pojawi, ale dzisiaj według synoptyków bez opadów deszczu, podobnie także w kolejnych dniach. Dość ciepło, choć daleko od upałów, 22 stopnie dziś maksymalnie, ale poranek jeszcze chłodny, teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy do 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Żubr poturbował ciężarną francuskę. Za chwilę o jej stanie zdrowia. Kolejne ofiary wypoczynku nad wodą, kolejne apele policji, a w Belgii masowe zatrucie salmonellą po zjedzeniu jajek. Marcin Krzemiński nadal w szpitalu w Giżycku, ale życiu jej i dziecka nic nie grozi. Ranna po ataku żubra w Puszczy Boreckiej kobieta w 16 tygodniu ciąży. 38-latka ma złamanie w okolicach miednicy. Do ataku doszło nagle, gdy kobieta z mężem spacerowała poboczem drogi, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
5: Jak mówią leśnicy, żubry mają obecnie okres godowy i mogą one z tego powodu być agresywne. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Minionej doby utonęły dwie osoby, od 1 czerwca już 147. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypominają funkcjonariusze na platformie X. Podstawowe od lat niezmienne zasady to kąpmy się tam, gdzie to dozwolone. Skaczmy, jeśli znamy głębokość wody i wiemy, co się w niej znajduje. Alkohol to zawsze złe rozwiązanie, a dzieci nie powinny się kąpać bez nadzoru dorosłych. Co najmniej 306 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z jednej z ferm drobiu we Flandrii. To doniesienia belgijskiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności. Zdaniem mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Tygodnik La Nouvelle Tribune uspokaja. Z jego informacji wynika, że skażone jaja wycofano z obrotu także w Europie. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu myślenickiego w Małopolsce między godziną 10 a 12. To ćwiczenia zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało mieszkańcom SMS-owy alert. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa Zonda Krypto zakończy się dla wielu polityków, mówi Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Jego zdaniem afera Zonda Krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
7: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa,
5: według Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia mediów o spotkaniu posła PiS Michała Moskala z prezesem Zonda Krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Razem silniej, nie dla wszystkich. Z sondażu Instytutu Polster wynika, że gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050, Unia Centrum i Partia Razem. Z kolei 43% zagłosowałoby na koalicję PiSu, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klin Mainz, Bodo Glimt oraz Sabach Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu upadł remis 1-1, dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas US Open. W walce o tytuł pozostały 4 pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli obrońcy tytułu Włosi Sara Rani i Andrea Vavasori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. I tak o finał powalczą Elina Svitolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flaviem Kobollim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko-rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Sportowi kibice no nie mają wolnego. Czy to poranek, czy to południe, wieczór, czy środek nocy, człowiek musi wstawać, oglądać. Oj, chyba nie te czasy już. Choć jak tam walczą polscy sportowcy, to dlaczego nie? Pamiętam piękny czas, kiedy się wstawało na Adama Małysza. Nawet nasi szczypiorniści po nocach grali i zdobywali medale. 6 minut po godzinie 9, środowy poranek, 26 dzień sierpnia. W kalendarzu, a w radiu odrobina klasyki ma nam na początek tej godziny.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: To muzyczna nowość na koniec lata, na koniec wakacji. Kygo i Max McKnown, Take Me Back. Zabierz mnie tam, gdzie gorąco, gdzie pięknie i gdzie słonecznie. No to teraz zabieram was na Okęcie Warszawskie. Tam też jeden pan chciał się zabrać z kimś i się nie udało. Zatrzymano 20-latka, obywatela Sri Lanki, na lotnisku Warszawa-Okęcie. Tak przekazuje właśnie Straż Graniczna. Mężczyzna podawał się za kogoś innego, zmylił służby, posługiwał się fałszywym paszportem, a żeby upodobnić się, i to jest najlepsze w tej historii, żeby upodobnić się do osoby, która widniała na zdjęciu w paszporcie, spróbował zmienić wygląd. Był dość podobny, ale pewien szczegół mógł przykuć uwagę, więc przykleił swoje uszy, tak, dobrze słyszycie, przykleił swoje uszy do głowy taśmą dwustronną, co by nie odstawały tak, jak nie powinny. No i wydawało mu się, że jak to się przyklei wszystko, to będzie całkiem dobrze i straż się nie zorientuje. A niestety nie poszło, pomyśli pana ze Sri Lanki, straż się zorientowała, a jak odkleili w uszy, to już w ogóle wyszło szydło z worka. Teraz obywatel będzie odpowiadać za złamanie kilku przepisów, do tego grozi mu deportacja. No generalnie wszystko wskazuje na to, że się nie opłacało.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Przed momentem mówiłem wam o panu ze Sri Lanki, który przyklejał uszy, żeby przekroczyć polską granicę, a teraz Łukasz Kostecki o tym, co w wiadomościach, i też będą problemy zagranicznych, tak?
1: Tak, problemy zagranicznych. Chodzi o Australijczyka, który miał dołączyć do jednego z ostrowskich klubów, a tu się okazuje, że no nie miał pozwolenia na pracę i pytanie, czy wywrócił do góry nogami teraz wszystko.
0: No właśnie, co będzie teraz z ostrowskim żużlem bez Australijczyka, tak? Bo to o tę dyscyplinę chodzi. No, proszę bardzo. Sprawdzimy to w wiadomościach i to zupełnie serio o 9:30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: 9:30, czas na wiadomości z regionu. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o odkryciu archeologicznym w gminie Odolanów, dotacjach, które można uzyskać na remont zabytków, a na koniec sport i australijskie komplikacje w ostrowskim klubie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po ponad 80 latach odnaleziono szczątki niemieckiego żołnierza, który zginął pod koniec stycznia 1945 roku w Garkach w gminie Odolanów. Szczątki zostały odkryte podczas prac prowadzonych 22 sierpnia.
4: Jak informuje Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost, z relacji mieszkańców wynika, że żołnierz należał do grupy kilku Niemców wycofujących się na południe od Odolanowa. Wojskowi zatrzymali się w jednym z domów, gdzie dostali schronienie i posiłek. Chwilę po jego opuszczeniu zostali ostrzelani przez żołnierzy radzieckich. Jeden z Niemców zginął, a pozostali ruszyli dalej w kierunku Szklarki. Poległego pochowała kobieta, która wcześniej udzieliła grupie schronienia. Przed pogrzebem zabrała żołnierzowi dokumenty i przekazała je sołtysowi, ale te nie trafiły dalej i przez dziesięciolecia nie udało się ustalić jego tożsamości. Teraz może się to zmienić. Przy szczątkach odnaleziono zachowaną połowę nieśmiertelnika. Dzięki niej możliwa będzie identyfikacja żołnierza. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na ratowanie zabytków w powiecie ostrowskim można dostać dotacje. Do 30 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Wsparcie może pokryć do 50% kosztów inwestycji, a w uzasadnionych przypadkach więcej. Wnioski będą rozpatrywane przy podziale środków na 2027 rok. W ostatnich latach dzięki powiatowym dotacjom odnowiono m.in. ołtarze, krzyże, rzeźby oraz inne zabytkowe wnętrza. Magnusa Ostrów. Niestety, choć klub doszedł do porozumienia z młodym żużlowcem, przed podpisaniem kontraktu okazało się, że Australijczyk nie ma pozwolenia na pracę w Polsce, a tego nie da się załatwić z dnia na dzień. Byliśmy przekonani, że Tate ma dopięte wszystkie względy formalne, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, którego zapytaliśmy, czy brak tego zawodnika mocno wpłynie na taktykę sztabu szkoleniowego.
5: Czy komplikuje? No chcieliśmy mieć takie koło zapasowe jakby, tak? Jakby coś się miało wydarzyć. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. No, oczywiście staraliśmy się, robiliśmy wszystko, ale Tate też nie wiedział, że musi mieć pozwolenie. My nie wiedzieliśmy też, tak? Że on nie ma tego pozwolenia. Myśleliśmy, że ma, bo startuje w lidze brytyjskiej, tak? I myśleliśmy, że te papiery ma załatwione, a to dopiero jakby okazało się dzień jakby przed zakończeniem tego okienka, kontrakt wszystko mieliśmy jakby no dogadane, tak, warunki finansowe. Nie miał tylko tego pozwolenia i niestety w jeden dzień nie udało się tego no, jakby załatwić.
2: Powiedział Radiu Centrum trener Munfil Magnusa Ostrów. Ostrowski zespół czeka teraz walka o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Optymizmem kibiców może napawać forma Jakuba Krawczyka, który we wtorek w Szwecji zdobył 13 punktów w 6 startach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Harris z numerem Będzie pięknie. Jest pięknie, a pewnie będzie jeszcze lepiej, jeszcze przyjemniej, jeszcze ciekawiej. Skoro jesteśmy przy zestawie nowości, no to zaglądam do ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Ten numer Marisy, Będzie pięknie, znajdziecie w zestawie propozycji do kolejnego notowania, a wśród najnowszych propozycji jest także choćby kawałek Artura Rojka i jego Mirafiori. Jest Karol G i Bruno Mars, jest także Jenny, Oscar Sims i nowy numer Margaret Prima Ballerina. A w czołówce nadal Dawid Podsiadło, to miejsce pierwsze ostatniego notowania Top 30, na drugim Celine Dion ze swoim Bonjour, Pardon, Merci i Męskie granie orkiestra, wersja na rok 2026 z numerem Nareszcie, to pozycja trzecia ostatniego 1537 notowania. A kolejna lista w ten piątek o 20 głosujecie na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka. Feeling blue without you.

0: oczy.
1: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
2: Zaglądamy do tego muzycznego zestawu, gdzie zawsze jest dużo energii. Dzisiaj Van Halen, When is Love.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
5: I gra muzyka. New truck, big

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, bezchmurnie, nic tylko korzystać z lata i wakacji w naszym regionie dzisiaj. Choć chłodno, bo teraz na termometrach tylko około 16 stopni w Kaliszu i okolicy. Ale dziś maksymalnie do 22, powieje ze wschodu i z południa momentami do 15 km na godzinę. Po południu trochę chmur, ale środa na pewno bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dorosłość z długami, za chwilę o zobowiązaniach młodych Polaków, potem atak na taksówkarza ze wschodnim akcentem we Wrocławiu i polityczne konkurowanie o młodych wyborców. Ruszają imprezy prezydenta Warszawy i prezydenta Polski. Marcin Krzemiński. Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18. Płacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi Diana Borowiecka z BIG Info Monitoru.
5: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
4: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Kolejny atak na tle narodowościowym. W rękach wrocławskiej policji jest już 23-latek, któremu nie spodobał się wschodni akcent taksówkarza z Białorusi. Zaczął 66-latka obrażać.
6: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
4: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Agresor uciekł, ale szybko ustalono jego tożsamość i teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą, o tym Tomasz Orchowski.
7: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńba, wełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara, od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień.
4: Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla w turnieju w meksykańskim Monterrey. To dzięki wygranej z Rosjanką Aleksandrą Panową i Belgijką Magali Kempen. Kolejnymi rywalkami Polki i Austriaczki będą Chinka Infan Shi i Australijka Maya Joint. Za godzinę po roku przerwy w Olsztynie startuje kampus Polska Przyszłości. Adresowana do młodych impreza Rafała Trzaskowskiego ma jednak tym razem konkurenta, bo w tym samym czasie swoje wydarzenie organizuje w prezydenckiej rezydencji w Juracie Karol Nawrocki. I również zapraszam młodych do rozmowy o Polsce. Szczegóły spotkań znajdziecie na dedykowanych im stronach w sieci i profilach w mediach społecznościowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty mamy po godzinie 10:00. W tej godzinie oczywiście zajrzymy sobie do świata celebrytów. Czego oni tam znowu nie nawywijali? Ludzie, co się dzieje w tym kolorowym świecie prasy i nie tylko? To o tym sobie na pewno powiemy. Będzie porcja wiadomości z południowej Wielkopolski, a przede wszystkim będzie dużo dobrej muzyki dla was na przedpołudnie. Takiej jak muza od tego pana sprzed lat. DJ Bobo.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: kosmetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: To Ed Sheeran już za nami, 18 po 10.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Zaglądamy do sieci, a tam gorąco, co to się dzieje? Otóż w świecie celebrytów między innymi oznajmiono, że Julia Wieniawa zostanie nową jurorką, wyobraźcie sobie. Nie, że będzie tańczyć, ona będzie oceniać tańca z gwiazdami, to już pewne, obok Czarnej Mamby tej słynnej. No, czuję, że będzie gorąco w tym programie i to nie za sprawą tańca na pewno. Pani Bożena i pan Paweł z Sanatorium Miłości pokazali się razem, stwierdzając, że życie jest piękne. Bardzo dobrze, bo to prędzej czy później człowiek tak musi kiedyś stwierdzić, żeby był z życia zadowolony. W Sopocie festiwal, widzowie grzmią. Po drugim dniu festiwalu w Sopocie dostało się Błażejowi Królowi za wykonanie i Blue Cafe za wykonanie też utworu. Paulina Krupińska ponoć zaliczyła wpadkę podczas festiwalu. Wszystko usłyszeli widzowie. Jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się konkretnie wydarzyło i nie potraficie żyć bez tej informacji, to koniecznie musicie zajrzeć do sieci. Ja wam tych informacji oszczędzę. Wracam do grania. Wiktor Waligura, to już teraz.

0: 10:30 wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o budynku dworca w Radliczycach, a także o dwóch wyjątkowych jubileuszach: stuleciu harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej i 130-leciu Pleszewskiego Koła Śpiewackiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Szczytniki. Budynek dworca w Radliczycach będzie wyremontowany. Nieruchomość w części została przejęta przez samorząd od PKP i stworzyła dokumentację projektową modernizacji zamkniętego przed laty obiektu. To o tyle ważne, że na tym dworcu pociągi pasażerskie zatrzymują się cały czas i korzysta z nich sporo mieszkańców, nawet więcej niż w innych form komunikacji publicznej.
4: Wszystko z dwóch elementów. Z toru patrząc, po lewej stronie jest część pasażerska, a po prawej stronie jest część mieszkalna. PKP nie prowadzi teraz wynajmu, więc ta część po prostu mieszkaniowa jest pusta, a my przyjęliśmy tylko tą część dworcową. To najbardziej jest zniszczona. Na razie nie mamy jeszcze kosztorysu. Jaka to będzie kwota? No, myślę, że będzie znacząca z tego tytułu, że tam jest do wymiany cały dach. No i potem w środku wszystkie instalacje trzeba będzie wymienić. Będzie część pasażerska, plus toalety, może jakieś pomieszczenie jeszcze na jakiś drobny handel.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Wawrzyniak, sekretarz Urzędu Gminy Szczytniki. Obecnie trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę, które zostanie przekazane starostwu powiatowemu w Kaliszu. To w ramach partnerstwa tworzy dodatkowo projekt parkingu Park and Ride oraz ścieżki rowerowej z Radliczyc do Cieszykowa. I wszystko będzie realizowane w jednym projekcie ze środków programu Fenix.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwają obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Już w tę sobotę na teren letniej harcówki zlokalizowanej przy Stadionie Miejskim zapraszają harcerze ze szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
5: Zaczynamy od 15:00 piknikiem rodzinnym, na który serdecznie zapraszamy całe rodziny, bo będzie można wziąć udział w Radzie Rodzinnym oraz w animacjach dla najmłodszych, nie tylko. Następnie od 17:30 odbędzie się gala w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, na której również będzie trochę wspominek i opowiadań o tym, jak to harcerstwo skalmierzyckie wyglądało na przestrzeni lat. A o 20:00 rozpocznie się uroczyste ognisko razem ze śpiewankami.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Przez całość wydarzenia będzie można obejrzeć też wystawę historyczną przygotowaną specjalnie na okazję stulecia, która będzie wystawiona w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz przy ulicy Mostowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Od 130 lat śpiewają dla mieszkańców Pleszewa. Koło śpiewackie Lutnia w piątek 25 września wystąpi w auli liceum, a dwa dni później w hali sportowej przy Trójce odbędzie się 38 przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia trwają zapisy chórów, które chcą uczestniczyć w przeglądzie.
6: Początki zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Pleszewie sięgają roku 1896. 30 października zarząd koła śpiewackiego poinformował władze pruskie o powstaniu zespołu i przedstawił listę jego członków. Chór, początkowo męski, liczył 44 osoby. Jedną z najważniejszych postaci w historii koła był aptekarz Stanisław Suchocki, jego prezes w latach 96-1913, jednocześnie dziadek Hanny Suchockiej. Już od 1898 roku Pleszewskie Koło należało do Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu. Wkrótce do zespołu dołączyły panie. Dziś 35-osobowy zespół intensywnie ćwiczy pod batutą Violety Kuchty. Najdłużej pracującym dyrygentem był Józef Szpunt, dziś patron chóru, twórca wielu utworów i aranżer. Jubileuszowy koncert odbędzie się w piątek 25 września w auli Pleszewskiego Liceum. 27 września w niedzielę w hali sportowej przy Trójce zaplanowano 38 przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia zgłoszenia zespołów przyjmuje Katarzyna Zawada, wiceprezeska do spraw artystycznych Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: tak posłuchałem, tam Sanach skleja te uczucia kropelką, robi różne cuda z miłością i nie tylko. Jeżeli to wam się podoba, no to pamiętajcie, że ten numer nazywa się ITP, ITD i znajdziecie go w propozycjach do kolejnego notowania listy przebojów Top 30. Sanach, ITP, ITD, rc.fm, zakładka Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Reklama.

0: Purple Disco Machine, za 10 minut będzie godzina 11. W radiu oczywiście o tej porze zmiana i ja dziękuję, a on witam. Maciej Gogołkiewicz, witaj, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Zastanawiam się, czemu jesteś cały w brokacie.
0: Właśnie chciałem cię o to zapytać, czy świętujesz Dzień Brokatu również?
1: No, również.
0: Dzisiaj, tak.
1: Bo ja widzę, że ty tak na grubo dzisiaj świętowałeś.
0: Delikatnie, ja spodziewałem się, że ty wejdziesz tak cały na złoto, nie wiem, świecący. A to jednak skromniej, ale może masz złote myśli na dziś. A to jednak skromnie.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Z taką prognozą pogody mógłbym do Was przychodzić przez 365 dni w roku. Dzisiaj w południowej Wielkopolsce słonecznie i ciepło. Miejscami pojawią się pojedyncze chmury, ale padać na pewno nie będzie. Dziś na termometrach od 22 do 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Policja szuka pokrzywdzonych. Polskie siatkarki zagrają w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, szef Telewizji Republika, miał negocjować sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poinformował o tym Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, w sprawie podpisano list intencyjny, a szczegóły omawiano podczas opłaconego przez Krala wyjazdu do Monako. Nowych doniesień w sprawie afery Zonda Krypto jest więcej, o czym teraz Cezary Jaszczyk.
5: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
6: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
5: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego.
4: 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. To 1645 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. Wchodził przez nikogo niepokojony do pokoju kuracjuszy w sanatorium w Karkonoszach. Podawał się za masażystę. 56-latek usłyszał już zarzuty za wykorzystanie seksualne jednej z kuracjuszek, mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
7: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
4: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Tylko za ten jeden fałszywemu masażyście grozi do 8 lat więzienia. 3 mecze, 3 wygrane. Nasze siatkarki doskonale radzą sobie w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrały w Stambule 3-0 ze Słowenią i są już pewne awansu do 1/8 finału.
8: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
4: Mówi liderka naszej drużyny Magdalena Stysiak. Dziś biało-czerwone mają dzień przerwy, potem najtrudniejsze grupowe pojedynki z Niemkami i Turczynkami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 11:00. Zaczynamy wspólne spotkanie z Radiem Centrum. Wstaliście już na dobre, czy dopiero trzecia kawa się parzy? Jest środa, 26 dzień sierpnia. Dziś imieniny obchodzą Maria, Aleksander, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Sandra i Maksymilian. Wszystkiego najlepszego, również dla dzisiejszych jubilatów. A jeśli w swoim otoczeniu macie jakąś Marię, a umówmy się, szansa na to wynosi jakieś 99%, koniecznie wyślijcie jej dobre słowo. Maciek Gogołkiewicz, do 17:00 z przyjemnością będę do Was mówił i dla Was grał najlepszą muzykę na 106,4. Zaczyna Bowiem.

0: Czy zastanawialiście się, dlaczego wasz pies tak dziwnie na was patrzy od samego rana? No cóż, dzisiaj 26 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. To oficjalne święto naszych czworonożnych przyjaciół. W ramach prezentu proponuję nadprogramowy spacer albo chociaż mały kawałek parówki ekstra. A jeśli nie macie psa, no to idealny dzień na to, by uśmiechnąć się do tego, którego spotkacie dzisiaj podczas spaceru. Pytanie tylko, kto kogo tak naprawdę wyprowadza. Gdybyście chcieli nam opowiedzieć o waszym psim przyjacielu, to zrobicie to dzwoniąc do nas na 62 503 106 i 4. Wszystkiego najlepszego dla naszych psijaciół.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
3: Reklama.

0: Roxette, Sleeping in My Car, to brzmiało jak idealna propozycja na południową drzemkę, ale nie wiem, co na to wasi pracodawcy.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: Kwadrans po 11 zaglądamy na naszą radiową listę przebojów. Tam już od 9 tygodni z nami, a po ostatnim notowaniu na 4 miejscu przepiękny duet. Sam Fender, Olivia Dean w utworze Rain Me In. Możecie głosować. Zapraszam na RCM FM.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Za 5 minut będzie w 11:30, za 5 minut wiadomości lokalne, w których między innymi powiemy o dofinansowaniu na rozwój jednego z oddziałów w Kaliskim Szpitalu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 11.30 o tym, co dzieje się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o dofinansowaniu na rozwój jednego z oddziałów w Kaliskim Szpitalu. Zaprosimy na zakończenie lata w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec młody żużlowiec znów na podium.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 12 milionów złotych na rozwój psychiatrii w Kaliskim Szpitalu. W budynku przy ulicy Toruńskiej powstanie miejsce, w którym dorośli pacjenci będą mogli otrzymać kompleksową pomoc od leczenia szpitalnego przez opiekę dzienną i ambulatoryjną, aż po wsparcie środowiskowe.
4: W ramach inwestycji przebudowany i zmodernizowany zostanie oddział psychiatryczny. Powstanie także poradnia zdrowia psychicznego z zespołem środowiskowym oraz oddział dzienny psychiatryczny. Budynek przejdzie termomodernizację, a placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Chodzi o zapewnienie ciągłości leczenia także po wyjściu pacjenta ze szpitala. Dzięki inwestycji różne formy pomocy psychiatrycznej mają być dostępne w jednym miejscu. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wartość inwestycji to prawie 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: W najbliższy piątek ostrowski rynek zamieni się w jeden wielki pakiet taneczny. Wzorem 2025 roku władze Ostrowa zapraszają na taneczny finał kulturalnego lata w mieście. Dla uczestników z głośników wybrzmią największe polskie i zagraniczne hity. Ze sceny zagra zespół Effect Band.
5: Serdecznie w imieniu prezydent Beaty Klimek zapraszam na ostrowską popańcówkę. To takie zakończenie kulturalnego lata w mieście, bo tych wydarzeń weekendowych w te wakacje było bardzo dużo, od koncertów po pikniki i wiele innych aktywności, ale tutaj z przytupem, tanecznym krokiem chcemy zaprosić jeszcze na rynek, jeszcze w te wakacje.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 19 na rynku w Ostrowie. Wstęp jest bezpłatny. Szymon Lis, młody żużlowiec Ostrowi, zajął drugie miejsce w 10. rundzie Pucharu GKS Rzet w klasie 500R, którą we wtorek rozegrano na Stadionie Miejskim w Ostrowie. 14-latek przegrał tylko z Franciszkiem Szczyrbą, mistrzem świata w tej klasie, który zwyciężył z kompletem 15 punktów. Lis do klasyfikacji generalnej dołożył 12 punktów i awansował na trzecie miejsce w całym cyklu. Gonię Franka, ale nie jest łatwo z nim wygrać, powiedział Radiu Centrum Szymon Lis.
6: Zawodnik jak zawodnik, każdego można pokonać, choć wiadomo jest trudno, no jednak został mistrzem świata. Cały czas się staram, żeby go dogonić i powoli do przodu.
7: Te pola startowe, które miałeś akurat w wyścigach z Frankiem, też chyba nie były dzisiaj najlepsze.
6: W finale wybierałem pole drugi, także i postanowiłem wybrać drugie, które gdzieś tam mi pasowało. Też w tej pierwszej serii, gdzie zdobyłem jedynkę, no to czwarte pole też było takie dzisiaj słabe, ale no co, trzeba sobie radzić.
7: Na dystansie byłeś szybki, ale start poszedł w górę, koło podniosło.
6: Tak jest, zgadza się. No gdzieś tam zawsze w tych finałach albo totalnie ze startu motor idzie po ziemi, albo wali mnie mocno w górę.
2: Powiedział Radiu Centrum Młody Żużlowiec. Piąty z dorobkiem 8 punktów był inny zawodnik Ostrowi, Dorian Biedrzycki, a po 6 punktów zdobyli Jakub Urban oraz Dawid Skrzypiński, którzy zajęli miejsca 9 i 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 20 minut pozostało do godziny 12. 26 sierpnia 1907 roku Harry Houdini dokonał jednego ze swoich słynnych wyczynów. Uwolnił się z kajdan pod wodą w zaledwie 57 sekund. I tu mam małą prośbę. Jeżeli ktoś z Was planuje dzisiaj zrobić podobny eksperyment w basenie, zdecydowanie sugeruję ograniczyć się na przykład do obejrzenia filmu o Houdinim. Magia magią, ale wakacje jeszcze się nie skończyły. To może ja teraz zrobię coś magicznego. Znikam.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Na kaliskim szlaku Wiewiórek pojawiło się nowe miejsce. Dziewiątą figurkę umieszczono w pobliżu Willi Kalisja przy Alei Wolności. Trasa wyznaczana przez wizerunek Wiewiórek, licznie zamieszkujących park miejski i będących jego symbolem, powstała 2 lata temu. Idąc ich tropem, można poznać miasto i jego historię oraz aktywnie spędzić czas.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Ciekaw jestem, jak wasza fotograficzna kolekcja kaliskich wiewiórek. Przyznam się bez bicia, byłem w 8 miejscach. Udało mi się znaleźć wszystkie 8 wiewiórek. Czasami nie było łatwo, bo sporo tam trawy, krzaków, ale chyba na tym polega życie wiewiórek, żeby nieco się przed nami ukrywać. Ciekawe, jak będzie miała na imię ta 9. My name's Luca.

0: Biały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Dla Kalisza, Ostrowa, Pleszewa, Krotoszyna i Ostrzeszowa mam bardzo dobre wiadomości. Dzisiaj w całym regionie słonecznie i ciepło, z temperaturą od 22 do 23 stopni. Miejscami pojawią się pojedyncze chmury, ale na pewno nie przyniosą one opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowe czołgi K2 już w Braniewie. Polska wzmacnia wschodnią flankę NATO. Asystencja osobista coraz bliżej. Rząd zapowiada wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jak rozpoznać jadalnego grzyba? W Białymstoku trwa kurs dla grzyboznawców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o dostawie wojskowej. Polska ma kolejnych 28 nowych czołgów K2. Kupiliśmy je w Korei Południowej. Trafiły do Braniewa, mają wzmocnić wschodnią flankę NATO. Łącznie wojsko ma mieć 1000 takich czołgów docelowo. K2 mają być produkowane w Polsce. W 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Skorzysta z tego nawet 500 000 osób. Rząd przyjął już projekt, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy to, mówi wiceminister Sebastian Gajewski.
5: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
4: Asystenci mają być zatrudniani na podstawie umowy zlecenie lub umowy B2B. Będą zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Kolizja samochodu osobowego z łosiem zablokowała dziś drogę między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Mamy najnowsze informacje. Z krajowej drogi numer 17 już jest przejezdna. Rano auto wpadło na przebiegającego przez drogę łosia. Kierowca trafił do szpitala. Łoś spłoszony pobiegł do lasu. Ogólnopolski kurs dla grzyboznawców rozpoczął się w białostockim sanepidzie. Są wykłady i zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim udział także po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
6: Żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna.
7: Dużo grzybów ma swoje subarwtóry, na przykład kurka to lisówka, czubajka kania.
8: Trzeba się znać, to jest jedna sprawa. A druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
4: Opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak upalne, że ziemia nie może się ochłodzić. Las Klintz, Bodo Glimt i Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne 4 mecze w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu. Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu było 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą na to, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę, mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca.
9: Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika.
4: Jutro polskie kluby będą walczyć o grę w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dla Lecha i Jagiellonii to powinna być formalność. Wysoko wygrały swoje pierwsze mecze. Trudne zadanie będą mieli Raków w meczu z Hajdukiem i Górnik z AS Monaco.
1: Kursy walut.
2: Średnie kursy walut: euro 4,29 zł, dolar amerykański 3,68 zł, frank szwajcarski 4,58 zł, funt brytyjski 5,02 zł. A gdybyście na przykład dziś lub jutro wybierali się do naszych południowych sąsiadów, korona czeska 17 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jest 26 dzień sierpnia, środa, i to jest ten moment lata, kiedy człowiek orientuje się, że sierpień robi właśnie takie wyjście po angielsku. Jest jeszcze ciepło, jeszcze można złapać słońce, ale wieczorem robi się już trochę chłodniej i szybko robi się ciemno. W Kaliszu dzisiaj słońce wzeszło przed 6, zajdzie przed 20, czyli nadal mamy prawie 14 godzin dnia. Korzystajcie, lato jeszcze zdecydowanie nie powiedziało ostatniego słowa. 4 minuty po godzinie 12. Zostańcie z nami na 106.4.

0: Dzisiaj mamy bardzo szeroką reprezentację solenizantów. W zależności od kalendarza znajdziemy między innymi obchodzących dzisiaj imieniny: Marię Aleksandra, Natalię, Sandrę, Adriannę, Maksymiliana, Joannę, Terenesę, Ireneusza i Konstancjusza. Czyli jeżeli ktoś właśnie słucha nas i ma dzisiaj imieniny, proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. A przed nami kolejna godzina naszego południowego spotkania i mnóstwo dobrej muzyki. W tej godzinie na zaśpiewanie dla was czekają m.in. Eddie Grant, Los Del Rio, Margaret. Będzie także Jonas Brothers oraz panowie zespołu Demono.
1: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

Zagramy teraz piosenkę, do której powstała wyjątkowa choreografia i która to choreografia, mam wrażenie, że jest znana przez blisko 95% ludzkości, również przez was. Mam wrażenie, że nawet gdybyście teraz wstali od swoich biurek, to spokojnie zatańczycie ten utwór. Wiążą się z tym oczywiście rekordy. Otóż utwór ten pierwotnie, w sumie, razem zatańczyło 5000 osób, zdarzyło się to w Dallas. Potem tańczyło ten utwór 15 tysięcy osób i było to w Miami. 30 tysięcy osób zatańczyło w Puerto Rico, ale rekord pobito w Hiszpanii, gdzie wspólnie do piosenki o dziewczynie imieniem Macarena zatańczyło 400 tysięcy osób. To co, dołączacie?

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Wypadek szybowca na lotnisku w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 19-letni pilot trafił do szpitala. Więcej na ten temat w wiadomościach lokalnych o 12.30 już za 10 minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i gadka 20C.
3: Reklama.

0: 12.30 o wydarzeniach z regionu opowie wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku szybowca w powiecie ostrowskim, dofinansowaniu na boisko w powiecie krotoszyńskim, a na koniec zaprosimy na koncert w kaliskim kościele garnizonowym.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek szybowca na lotnisku w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 19-letni pilot trafił do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie były poważne. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 15 podczas podchodzenia do lądowania. Według wstępnych informacji szybowiec miał zahaczyć o rosnącą w pobliżu lotniska kukurydzę.
4: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu z udziałem szybowca w miejscowości Michałków, w którym pilotował 19-letni mężczyzna. Prowadzono badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Naczkę z ostrowskiej policji. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pogotowie. 19-latek był przytomny, pomocy udzielała mu załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg oraz przyczyny zdarzenia. Na lotnisku w Michałkowie trwały 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 100 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi pozyskał krotoszyński samorząd na rozwój sportu w sołectwie Benice. W ramach zadania Boiska dla Wszystkich, Radość dla Każdego, budowa kompleksu rekreacyjnego w Benicach, powstanie boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz wiata grillowa. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, to miejsce ma być pełne nie tylko sportowych emocji. Ma to być także przestrzeń na spotkania, rozmowy, wspólną zabawę i integracji mieszkańców. Wartość umowy wynosi ponad 172 tysiące złotych. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada tego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Utwory Franza Liszta zabrzmią w czasie najbliższego koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W ten sposób organizatorzy chcą upamiętnić zmarłego w 1886 roku węgierskiego kompozytora i pianistę, będącego jednym z najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu.
5: Kolejny wyjątkowy wieczór w ramach naszego festiwalu. W pięknym wnętrzu kościoła garnizonowego w Kaliszu będziemy mieli okazję usłyszeć koncert organowy w wykonaniu profesora Radosława Marca. W programie znajdą się utwory Franza Liszta, które zabrzmią w szczególnym kontekście, bowiem właśnie mija 140. rocznica jego śmierci. Ja z przyjemnością poprowadzę ten wieczór i opowiem kilka słów o muzyce, którą usłyszymy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Zielińska, organizatorka muzycznego cyklu. A koncert w tę niedzielę, 30 sierpnia, początek o 18:00, wstęp jest wolny, a festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Gramy.

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Czy wiecie, że pies potrafi mówić ogonem? I wcale nie chodzi tylko o zwykłe merdanie. Naukowcy zauważyli, że kiedy pies porusza ogonem bardziej w prawą stronę, częściej wiąże się to z pozytywnym pobudzaniem, na przykład kiedy widzi znajomego człowieka. Z kolei ruch bardziej w lewą stronę może częściej oznaczać niepokój albo ostrożność. Czyli krótko mówiąc, zanim pogłaskacie pieska, najpierw zerknijcie, co mówi ogonem. Ciekawe, czy na dźwięk naszej muzyki wasze pieski merdają w lewo czy prawo?

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Zespół Demono prosto w serce. Jeżeli nie macie planów na nadchodzący weekend, to garść informacji o dożynkach. Między innymi w sobotę pleszewskie dożynki miejsko-gminne w Suchorzewie, w sobotę także dożynki w Brzezinach. Dużo będzie działo się w niedzielę i przy okazji mnóstwo fajnych koncertów. I tak, między innymi w Opatówku zaśpiewa zespół Wanda i Banda, w Raszkowie podczas dożynek pojawi się Francesco Napoli, w Gołuchowie zespół Pektus, a w Koźminku na dożynkach zagra zespół Wideo. No, myślę, że warto sobie zaplanować najbliższą sobotę i niedzielę.

0: Panowie ze sklepu zoologicznego Pet Shop Boys Domino Dancing. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja. Więcej o tym w wiadomościach o 13, już za 11 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Scatman's World.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Jeżeli już niedługo kończycie pracę, to spokojnie można zaplanować super popołudnie na świeżym powietrzu. Do końca dnia w południowej Wielkopolsce słonecznie i ciepło, z temperaturą od 22 do 23 stopni. Miejscami pojawią się pojedyncze chmury, ale to nie będzie na pewno zapowiedź opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Francuska turystka wraca do zdrowia po ataku żubra na Mazurach. Nocna strzelanina w Żorach to była policyjna obława. Lublin pęka z dumy. W ogrodzie po 12 latach urodziły się kolejne pawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Zwierzę zaatakowało spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Kobieta trafiła do szpitala w Giżycku. Ma złamania w okolicach miednicy. Żubr zaatakował niespodziewanie, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
5: Zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta. Ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
4: Koniec lata to okres godowy u żubrów. W tym czasie mogą być rozdrażnione. Żubr, który zaatakował francuską parę, prawdopodobnie nadal przebywa w Puszczy Boreckiej. Nocna strzelanina na osiedlu w Żorach na Śląsku. Podczas policyjnej obławy padło kilkanaście strzałów. Zatrzymano dwie osoby w wieku 31 i 32 lat. Próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
6: Śledczy zabezpieczyli narkotyki,
4: mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Potrącony policjant nie odniósł poważnych obrażeń. Już niecały tydzień do pierwszego dzwonka w szkołach, a nauczyciele zaplanowali na ostatni dzień wakacji protest. W Warszawie odbędzie się manifestacja, a to będzie dopiero początek szerszej akcji. O jej formie zdecyduje zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego we wrześniu. Jak mówi wiceszefowa ZNP Urszula Woźniak, w ramach protestu nauczyciele mogą nie brać dodatkowych godzin albo rezygnować z wyjazdów na wycieczki. Nauczyciele chcą 15% podwyżki, rząd proponuje od przyszłego roku 3%.
7: Słowo podwyżka dla nauczyciela to jest obraźliwe w tym momencie. Jeżeli będą utrzymane te wskaźniki, to w 2027 wynagrodzenia nauczycieli znajdą się na najniższym poziomie 2023 roku. Jak się skończyła kadencja tamtego rządu na najniższych wynagrodzeniach nauczycieli, to jak widzimy, kadencja tego rządu skończy się na tym samym poziomie.
4: Mówi Urszula Woźniak z ZNP. Związkowcy domagają się też powiązania pensji nauczycieli ze średnią płacą w gospodarce. A w ostatnim tygodniu wakacji sprawdzamy, jaka pogoda na górskich szlakach. W Beskidach zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność ograniczona do kilometra. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów, podobnie też od tłumów. Ruch turystyczny jest umiarkowany. W Lublinie urodziły się małe pawie. Pierwszy raz od 12 lat. Przyszły na świat w ogrodzie saskim. Mieszkańcy dowiedzieli się o tym i już czekają na spacery pawich piskląt.
8: Szczególnie moje wnuki.
9: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
10: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe? Gdzieś na wsi na przykład?
9: Kurczaczki chyba widziałam.
4: Na razie pisklęta są pod ochroną swojej pawiej matki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To jest środa, 26 dzień sierpnia. Nie zapomnijcie o dzisiejszych solenizantach. Dziś imieniny obchodzą Maria, Aleksander, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Sandra i Maksymilian. Wszystkiego najlepszego również dla wszystkich dzisiejszych jubilatów. Tę godzinę naszego południowego spotkania muzycznie rozpocznie zespół Oasis.

0: 8 minut po godzinie 13. Jeśli właśnie poczuliście nagły spadek energii, to nie jest żaden spadek ciśnienia, tylko znak od organizmu, że pora na popołudniową kawę. Włosi uważają, że picie cappuccino po południu to zbrodnia, ale my w Kaliszu czy Ostrowie raczej nie będziemy chyba się ograniczać formalnościami. Czarna z mlekiem, mała czy duża, grunt, że stawia na nogi.
1: I gra muzyka.
2: Reklama.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Kierunek lato.
1: Stoi. Loca.

Wracając jeszcze na chwilę do dzisiejszego Międzynarodowego Dnia Psa, czy zauważyliście, jak psy potrafią nas rozpracować psychologicznie? Wystarczy to jedno głębokie spojrzenie przy stole i nagle oddajesz wszystko to, co masz najlepsze na talerzu swojemu psu. Psy opanowały sztukę manipulacji do perfekcji, a my i tak je za to kochamy. Jeśli macie w domu psiaka, dzisiaj z okazji święta po powrocie należy mu się ekstra drapanie za uszkiem. Alvaro Soler, Sofia.

0: Sofia.
1: 20 minut po godzinie 13, już za 10 minut informacje regionalne, w których opowiemy m.in. o odkryciu archeologicznym w gminie Odolanów. Będzie także o dotacjach, które można uzyskać na remont zabytków. Czas do wiadomości uprzyjemni Wam m.in. zespół Pektus. Jeden moment.

0: 13.30 wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o odkryciu archeologicznym w gminie Odolanów, dotacjach, które można uzyskać na remont zabytków, a na koniec sport i australijskie komplikacje w ostrowskim klubie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Po ponad 80 latach odnaleziono szczątki niemieckiego żołnierza, który zginął pod koniec stycznia 1945 roku w Garkach w gminie Odolanów. Szczątki zostały odkryte podczas prac prowadzonych 22 sierpnia.
4: Jak informuje Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost, z relacji mieszkańców wynika, że żołnierz należał do grupy kilku Niemców wycofujących się na południe od Odolanowa. Wojskowi zatrzymali się w jednym z domów, gdzie dostali schronienie i posiłek. Chwilę po jego opuszczeniu zostali ostrzelani przez żołnierzy radzieckich. Jeden z Niemców zginął, a pozostali ruszyli dalej w kierunku Szklarki. Poległego pochowała kobieta, która wcześniej udzieliła grupie schronienia. Przed pogrzebem zabrała żołnierzowi dokumenty i przekazała je sołtysowi, ale te nie trafiły dalej i przez dziesięciolecia nie udało się ustalić jego tożsamości. Teraz może się to zmienić. Przy szczątkach odnaleziono zachowaną połowę nieśmiertelnika. Dzięki niej możliwa będzie identyfikacja żołnierza. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Na ratowanie zabytków w powiecie ostrowskim można dostać dotacje. Do 30 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Wsparcie może pokryć do 50% kosztów inwestycji, a w uzasadnionych przypadkach więcej. Wnioski będą rozpatrywane przy podziale środków na 2027 rok. W ostatnich latach dzięki powiatowym dotacjom odnowiono m.in. ołtarze, krzyże, rzeźby, obrazy i zabytkowe wnętrza. Australijczyk Tate Ziszke miał w okienku transferowym dołączyć do drużyny Munfin Magnusa Ostrów. Niestety, choć klub doszedł do porozumienia z młodym żużlowcem, przed podpisaniem kontraktu okazało się, że Australijczyk nie ma pozwolenia na pracę w Polsce, a tego nie da się załatwić z dnia na dzień. Byliśmy przekonani, że Tate ma dopięte wszystkie względy formalne, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, którego zapytaliśmy, czy brak tego zawodnika mocno wpłynie na taktykę sztabu szkoleniowego.
5: Się komplikuje, no chcieliśmy mieć takie koło zapasowe jakby, tak, jakby coś się miało wydarzyć. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. No, oczywiście staraliśmy się, robiliśmy wszystko, ale Tate też nie wiedział, że musi mieć pozwolenie. My nie wiedzieliśmy też, tak, że on nie ma tego pozwolenia. Myśleliśmy, że ma, bo startuje w lidze brytyjskiej, tak, i myśleliśmy, że te papiery ma załatwione, a to dopiero jakby okazało się dzień jakby przed zakończeniem tego okienka, kontrakt, wszystko mieliśmy jakby, no, dogadane, tak, warunki finansowe. Nie miał tylko tego pozwolenia i niestety w jeden dzień nie udało się tego, no, jakby załatwić.
2: Powiedział Radiu Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów. Ostrowski zespół czeka teraz walka o utrzymanie w Metalka z drugiej ekstralidze. Optymizmem kibiców może napawać forma Jakuba Krawczyka, który we wtorek w Szwecji zdobył 13 punktów w 6 startach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

24 minuty pozostały do 14. Już niedługo zacznie się sezon na herbatki ciepłe, owocowe itd., itd. Większość z nas pije herbatę codziennie, ale czy wiecie, że torebki ekspresowe powstały przez zupełny przypadek? Pewien amerykański kupiec chciał wysłać klientom próbki herbaty w małych, jedwabnych woreczkach. Klienci zamiast rozsypać się z nich liście, wrzucili całe woreczki do gorącej wody. Tak powstał leniwy cud techniki, z którego korzystamy do dzisiaj. Zaśpiewa Ronan Keating.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Reklama.

0: it snap.
1: Kwadrans pozostał do 14.
2: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Zgodnie z rozkładem jazdy rozpoczynamy Giełdę Pracy.
2: Ogłoszenia płatne.
1: Mam nadzieję, że macie przygotowane kartki, długopisy, ołówki, bo już teraz mamy dla Was ofertę.
2: Oferta pracy.
1: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne spółka ZOO w Skalmierzycach zatrudni monterów, monterki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki koparki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w zgranym zespole. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50, e-mail biuro@wpkskalmierzyce.pl.
2: Oferta pracy.
1: Firma Diano w Opetówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lesera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
2: Oferta pracy.
1: Zatrudnię hydraulika z doświadczeniem, mile widziane prawo jazdy. Praca w Kaliszu bez delegacji. Telefon 502 773 110.
2: Ogłoszenia płatne.
1: To były ogłoszenia o pracę, a teraz nasz numer telefonu jest do Waszej dyspozycji, jeżeli poszukujecie pracy, jeżeli chcielibyście siebie zarekomendować pracodawcom, to możecie dzwonić. 88-400-106-4 do Waszej dyspozycji. 88-400-106-4.

0: Kończymy dzisiejsze wydanie Giełdy Pracy. Ogłoszenia, które usłyszeliście na naszej antenie, będzie można znaleźć także na naszym facebookowym fanpage'u Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
2: Radio na wakacje.

0: 1. DNG Mori Pleszew zaprasza.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce słonecznie i ciepło od 22 do 23 stopni. Oczywiście to wskazania w cieniu. W promieniach słońca może być cieplej, a co za tym idzie, bardziej przyjemnie. Na niebie pojawią się pojedyncze chmury, więc szans na deszcz dzisiaj nie ma.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Mamy kolejnych 5 super nowoczesnych samolotów F-35. Zełenski podziękował Polsce za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Ostatni dzwonek na szkolne zakupy.
5: Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy.
6: Dopiero zaczynamy zakupy. Córka jest bardzo wybredna.
4: Warto skorzystać z programu Dobry Start. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku.
7: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
4: Pierwsze super nowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi Husarz. Wszystkie maszyny będą w Polsce do 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Łasku i zachodniopomorskim Świdwinie. Kurtuazyjne listy między prezydentami Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki z Wołodymyrem Zełenskim wymienili się uprzejmościami z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Nawrocki złożył życzenia, Zełenski podziękował za polskie wsparcie od początku rosyjskiej inwazji. Zadeklarował też chęć dalszego rozwijania relacji z Polską z poszanowaniem trudnej historii, jak to określił. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska nadal wspiera ukraińską walkę o niepodległość. Minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Nie będzie większych zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 57 groszy. Olej napędowy maksymalnie 7,47. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni. Domagają się zmian. Proponują tak zwane fotoradary akustyczne, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
8: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
4: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy Światowej Organizacji Zdrowia. I po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty i piórniki, a także przybory plastyczne, obuwie na zmianę i strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy. Z rodzicami rozmawiał reporter Marcin Starzec.
5: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa, podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wszechstronna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
9: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
10: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
4: A w wydatkach może pomóc program Dobry Start, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Sport. Piłkarze Wieczystej Kraków mają nowego trenera. To Chorwat Zeljko Kopić. Doświadczony szkoleniowiec, ma 48 lat. Prowadził najlepsze zespoły w Chorwacji, Hajduk i Dynamo Zagrzeb. Pracował też w Bułgarii i Rumunii. W Krakowie zastąpi Kazimierza Moskala. Wieczysta zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 14. Dzień przelatuje błyskawicznie. Dla tych, którzy właśnie skończyli pracę, gratulacje, daliście radę. Dla tych, którzy pracują do 15 albo 16, trzymajcie się, to już ostatnia prosta. Radio Centrum gra z wami do samego końca i dba o to, żeby wskazówki zegara przesuwały się jakby odrobinę szybciej. Ciekawe, czy to działa.

0: Kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania rozpoczęła przepiękna piosenka, ale piosenek pięknych i bardzo znanych będzie w tej godzinie bardzo dużo. Zaśpiewają dla Was m.in. Rod Stewart, Rick Astley, będzie także Wiktor Waligura, Bryan Adams, Wilki zaśpiewają oraz grupa The Corrs.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: Tego pana nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać. Oscar James, daj mi znać. 8 minut po 14.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.

Dzisiaj 26 sierpnia świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa oraz Dzień Brokatu, więc mam nadzieję, że lśnicie od samego rana. Natomiast jeśli kulinarnie szukacie dziś wymówki do małego grzechu, to mam świetną wiadomość. 26 sierpnia to również Dzień Masła Orzechowego. Amerykanie zjadają go tony, ale u nas też ma swoich wiernych fanów. No cóż, mały skok w bok od diety jeszcze nikomu nie zaszkodził. Grunt to pamiętać o starej zasadzie. Masło orzechowe nie tuczy, jeśli jemy je prosto ze słoika i wtedy, kiedy nikt na to nie patrzy. Rod Stewart w wersji odświeżonej.

0: 21 minut po 14, już za 9 minut wiadomości lokalne, w których m.in. temat powracający jak bumerang, temat ostrowskiego akwaparku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Reklama.

0: Zbliża się 14.30. Wiadomości z regionu przekaże wam Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: A w tym serwisie powracający jak bumerang temat ostrowskiego akwaparku, a także dwa wyjątkowe jubileusze: stulecie harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej i 130-lecie Pleszewskiego Koła Śpiewackiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Temat budowy akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim powróci i to już wkrótce. Prezydent Beata Klimek zapowiedziała ponowne złożenie do Rady Miejskiej wniosku w tej sprawie już na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Większość radnych chce jednak szukać innych niż kredyt sposobów na sfinansowanie inwestycji.
4: Kością niezgody w sprawie powstania akwaparku w Ostrowie stał się sposób finansowania inwestycji. Prezydent miasta chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła na ten cel kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, którego miałaby potem wybudować i zarządzać akwaparkiem. Większość Rady Miejskiej głosami radnych Koalicji Obywatelskiej oraz trzech radnych niezależnych nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Już następnego dnia po głosowaniu Beata Klimek napisała w swoich mediach społecznościowych, że będzie walczyć o akwapark do skutku. Na najbliższej wrześniowej sesji Rady Miejskiej ponownie złoży stosowne projekty uchwał w tej sprawie. Pytanie o finansowanie inwestycji pozostaje więc nadal otwarte, podkreśla Beata Klimek.
5: Jeśli nie formuła PPP i jeśli nie pożyczka czy kredyt, to w takim razie ja stawiam jasno pytanie. To jeżeli tak wszyscy chcą tego akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim, to proszę mi pokazać inny model sfinansowania tej inwestycji.
4: Na to pytanie prezydent miasta odpowiada przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Sylwia Nowicka.
6: Jeśli jedynym pomysłem jest to, żeby budować z kredytu i zadłużać miasto na kolejne raty od 2030 do 2045, to my temu pomysłowi mówimy nie. Szukajmy pieniędzy zewnętrznych, budujmy budżet miasta poprzez zwiększanie dochodów i dopiero wtedy rzucajmy się na dużo mniejszy kredyt z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, żeby taki zupełnie inny montaż nie w 100% z kredytu stworzyć.
4: Na razie wiadomo więc jedno, temat akwaparku wróci pod obrady Rady Miejskiej już we wrześniu. Czy tym razem radni prezydent miasta znajdą wspólne stanowisko w sprawie finansowania inwestycji, okaże się podczas głosowania. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwają obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Już w tę sobotę na teren letniej harcówki zlokalizowanej przy Stadionie Miejskim zapraszają harcerze ze szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
7: Zaczynamy od 15 piknikiem rodzinnym, na który serdecznie zapraszamy całe rodziny, bo będzie można wziąć udział w radzie rodzinnym oraz w animacjach dla najmłodszych i nie tylko. Następnie od 17.30 odbędzie się gala w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, na której również będzie trochę wspominek i opowiadać o tym, jak to harcerstwo skalmierzyckie wyglądało na przestrzeni lat. A o 20 rozpocznie się uroczyste ognisko razem ze śpiewankami.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Przez całość wydarzenia będzie można obejrzeć wystawę historyczną przygotowaną specjalnie na okazję stulecia, która będzie wystawiona w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz przy ulicy Mostowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Od 130 lat śpiewają dla mieszkańców Pleszewa. Koło Śpiewackie Lutnia w piątek 25 września wystąpi w auli liceum, a dwa dni później w hali sportowej przy Trójce odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia trwają zapisy chórów, które chcą uczestniczyć w przeglądzie.
8: Początki zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Pleszewie sięgają roku 1896. 30 października zarząd koła śpiewackiego poinformował władze pruskie o powstaniu zespołu i przedstawił listę jego członków. Chór, początkowo męski, liczył 44 osoby. Jedną z najważniejszych postaci w historii koła był aptekarz Stanisław Suchocki. Jego prezes w latach 96-1913, jednocześnie dziadek Hanny Suchockiej. Już od 1898 roku Pleszewskie Koło należało do Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu. Wkrótce do zespołu dołączyły panie. Dziś 35-osobowy zespół intensywnie ćwiczy pod batutą Violety Kuchty. Najdłużej pracującym dyrygentem był Józef Szpunt, dziś patron chóru, twórca wielu utworów i aranżer. Jubileuszowy koncert odbędzie się w piątek 25 września w auli Pleszewskiej Pleszewskiego Liceum. 27 września w niedzielę w hali sportowej przy Trójce zaplanowano 38 przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia zgłoszenia zespołów przyjmuje Katarzyna Zawada, wiceprezeska do spraw artystycznych Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Czy są wśród nas wędkarze? 26 sierpnia w niektórych kręgach świętuje się także Dzień Doceniania Ryb Słodkowodnych, a w szczególności pstrąga. Wędkarstwo to zresztą niesamowite hobby, prawda? Jedyny sport, w którym można siedzieć 5 godzin w milczeniu, nic nie złowić i wrócić do domu absolutnie zachwyconym i wypoczętym. A żonie można powiedzieć tak po prostu, że dzisiaj ryby nie brały.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Słuchaj mnie.
1: Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Więcej na ten temat w wiadomościach o 15:00 już za 9 minut.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce zachmurzenie małe, właściwie niebo bezchmurne. Jeżeli gdzieś pojawią się nawet chmury, to absolutnie nie będą zapowiedzią deszczowej pogody. Do końca dnia również ciepło. Teraz termometry w naszym regionie pokazują od 22 do 23 stopni w cieniu. W promieniach słońca jest nieco cieplej i nieco przyjemniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Powódź zmiotła z ziemi wioski w Nepalu. Są ofiary i wielu zaginionych. Sąd wypuścił na wolność pijanego kierowcę. Teraz nie można go odnaleźć. Zmieni się jadłospis w szkolnych stołówkach. Zdrowiej ma być też w sklepikach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa w Nepalu. Gwałtowna powódź zabiła co najmniej 9 osób. Kilkaset osób zaginęło. Doszło do trzęsienia ziemi i lawiny w Himalajach. Bilans ofiar może gwałtownie wzrosnąć. Powódź zrównała z ziemią całe wioski. Woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty. Szef CIA odwiedził Moskwę. Spędził tam 8 godzin. Amerykańskie media zastanawiają się po co. Według różnych spekulacji John Ratcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec NATO. Inne teorie mówią, że chodzi o wojnę w Iranie. Rosjanie oficjalnie mówią, że to rutynowe kontakty służb, a Amerykanie sprawy nie komentują w ogóle. Tomasz Orchowski.
5: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej, by Kreml nie decydował się na takie kroki. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda.
4: Fałszywy masażysta chodził po sanatorium, miał dopuścić się seksualnego przestępstwa na kuracjuszce. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
6: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
4: Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. Policjanci z Trójmiasta poszukują pirata drogowego, którego sąd najpierw wypuścił na wolność, a potem w drugiej instancji zmienił zdanie i zarządził areszt. Kamil S. w lipcu pod wpływem alkoholu i z 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Sąd wypuścił go na wolność i kierowca jest już nieuchwytny. Takich ludzi trzeba od razu aresztować, mówi były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
7: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy drugim, trzecim, kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
4: Wypuszczony na wolność mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. W przeszłości był wielokrotnie poszukiwany. Będzie zdrowiej. W szkolnych sklepikach pojawią się produkty z mniejszą ilością cukru, tłuszczu i soli. Do tego potrzebna jest jeszcze edukacja, mówi dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz.
8: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
4: To zmiany od 1 września. Zdrowsze ma być też menu w stołówkach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Pogoda dzisiaj sprzyja aktywnej drugiej połówce dnia, ani nie praży, także się nie da oddychać, ani nie pada na głowę. Idealne warunki na małe wyjście na świeże powietrze po pracy. Jeśli macie do wyboru powrót do domu na kanapę albo pół godziny spaceru po okolicznych parkach, wybierzcie to drugie, a być może w ramach spaceru dotrzecie też do dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny obchodzą Sandra, Aleksander, Maria, Natalia, Joanna, Teresa, Adrianna, Maksymilian, Ireneusz i Hadrian. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. 4,5 minuty po godzinie 15:00.

0: Wracamy do psów. Jest Międzynarodowy Dzień Psa, więc uczciwie trzeba powiedzieć, większość właścicieli psów nie potrzebuje takiego święta, żeby wiedzieć, kto naprawdę rządzi w domu. Pies ma swoje miejsce na kanapie, swoje zasady spaceru i bardzo dokładny system kontroli zawartości ludzkiego talerza. I nie ukrywajmy, jest też takie stare powiedzenie: pies ogrodnika sam nie zje i drugiemu nie da, tak? I choć dziś brzmi to trochę staroświecko, zna to powiedzenie chyba każdy. A przy okazji warto pamiętać, że współczesne psy są specjalistami w jednej dziedzinie. Potrafią patrzeć na człowieka tak długo, aż ten zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem nie powinien oddać im ostatniego kawałka obiadu.
1: Radio Centrum. Gra muzyka.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama.

0: Za jest Dnia Kultury w Pleszewie wakacje pożegna koncertem duetu fortepianowego Per Quattro, a muzyczna uczta odbędzie się na torowisku. Tym razem wystąpią wybitni pianiści i profesorowie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Joanna Kaczmarska-Bierzyńska oraz Robert Adamczak. Ten wspaniały, klimatyczny koncert w najbliższą niedzielę 30 sierpnia na torowisku przy Zajezdni Kultury. Początek o 19:00, wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7 minut pozostało do 15.30, o 15:30 wiadomości regionalne, w których zaprosimy na zakończenie lata w Ostrowie Wielkopolskim. Opowiemy także o kolejnym sukcesie młodego żużlowca.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza. Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 15.30, wiadomości z południowej Wielkopolski przekaże Wam Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o dofinansowaniu na rozwój jednego z oddziałów w Kaliskim Szpitalu. Zaprosimy na zakończenie lata w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec młody żużlowiec znów na podium.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 12 milionów złotych na rozwój psychiatrii w Kaliskim Szpitalu. W budynku przy ulicy Toruńskiej powstanie miejsce, w którym dorośli pacjenci będą mogli otrzymać kompleksową pomoc od leczenia szpitalnego przez opiekę dzienną i ambulatoryjną, aż po wsparcie środowiskowe.
4: W ramach inwestycji przebudowany i zmodernizowany zostanie oddział psychiatryczny. Powstanie także poradnia zdrowia psychicznego z zespołem środowiskowym oraz oddział dzienny psychiatryczny. Budynek przejdzie termomodernizację, a placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Chodzi o zapewnienie ciągłości leczenia także po wyjściu pacjenta ze szpitala. Dzięki inwestycji różne formy pomocy psychiatrycznej mają być dostępne w jednym miejscu. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wartość inwestycji to prawie 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już w najbliższy piątek ostrowski rynek zamieni się w jeden wielki parkiet taneczny. Wzorem 2025 roku władze Ostrowa zapraszają na taneczny finał kulturalnego lata w mieście. Dla uczestników z głośników wybrzmią największe polskie i zagraniczne hity. Ze sceny zagra zespół Effect Band.
5: Serdecznie w imieniu prezydent Beaty Klimek zapraszam na ostrowską popańcówkę. To takie zakończenie kulturalnego lata w mieście, bo tych wydarzeń weekendowych w te wakacje było bardzo dużo, od koncertów po pikniki i wiele innych aktywności, ale tutaj z przytupem, tanecznym krokiem chcemy zaprosić jeszcze na rynek, jeszcze w te wakacje.
2: A zapraszała słuchaczy Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 19 na rynku w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Szymon Lis, młody żużlowiec z Ostrowi, zajął drugie miejsce w 10. rundzie Pucharu GKS Rzet w klasie 500R, którą we wtorek rozegrano na Stadionie Miejskim w Ostrowie. 14-latek przegrał tylko z Franciszkiem Szczyrbą, mistrzem świata w tej klasie, który zwyciężył z kompletem 15 punktów. Lis do klasyfikacji generalnej dołożył 12 punktów i awansował na trzecie miejsce w całym cyklu. Gonię Franka, ale nie jest łatwo z nim wygrać, powiedział Radiu Centrum Szymon Lis.
6: Zawodnik jak zawodnik, każdego można pokonać, choć wiadomo jest trudno, no jednak został mistrzem świata. Cały czas się staram, żeby go dogonić i powoli do przodu.
7: Te pola startowe, które miałeś akurat w wyścigach z Frankiem, też chyba nie były dzisiaj najlepsze.
6: W finale wybierałem pole drugi, także i postanowiłem wybrać drugie, które gdzieś tam mi pasowało. Też w tej pierwszej serii, gdzie zdobyłem jedynkę, no to czwarte pole też było takie dzisiaj słabe, ale no co, trzeba sobie radzić.
7: Na dystansie byłeś szybki, ale start poszedł w górę, koło podniosło.
6: Tak jest, zgadza się. No gdzieś tam zawsze w tych finałach albo totalnie ze startu motor idzie po ziemi, albo wali mnie mocno w górę.
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec. Piąty z dorobkiem 8 punktów był inny zawodnik Ostrowi, Dorian Biedrzycki, a po 6 punktów zdobyli Jakub Urban oraz Dawid Skrzypiński, którzy zajęli miejsca 9 i 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Informacje dla kierowców.
0: Bardzo dobre warunki do jazdy samochodem mamy na drogach południowej Wielkopolski. Słoneczna pogoda, sucha nawierzchnia sprzyja bezpiecznej jeździe, oczywiście pod warunkiem, jeżeli nie ulega się pokusie naciskania mocniej na pedał gazu. Przez moment możecie postać teraz w Kaliszu. Na skrzyżowaniu Wojska Polskiego ze Stawiszyńską korkuje się również Majkowska i Poznańska na dojazdach do ulicy Wojska Polskiego. Chwilę postoju gwarantuje Wam również Rondo Solidarności. Najgorzej jest na Piłsudskiej. Wrocławskiego, również rondo Dobrzec, mocno obciążone, zwłaszcza od Podmiejskiej. Szybko zmieniająca się sygnalizacja wyhamuje Was nieco na zjeździe ze szlaku bursztynowego w Górnośląską. Bez zmian na 12 w Zdunach między Kaliszem i Opatówkiem to niestety jedziemy dużo, dużo wolniej. W Ostrowie Wielkopolskim chwila postoju na 25 w rejonie Czekanowa, jak zawsze, niewielkie spowolnienia także przed rondem Sybiriaków oraz przed Placem Bankowym. W Pleszewie wolniej pojedziecie przez skrzyżowanie Lipowej, Hallera i Poznańskiej oraz na Hallera przed Kilińskiego. W Krotoszynie więcej czasu spędzicie w aucie na Sienkiewicza i skrzyżowaniach z Mickiewicza oraz Słodową, także na Kobylińskiej oraz na dojazdach do ronda 600-lecia Krotoszyna. Ostrzeszów, no cóż, jak co dzień obciążone jest skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki, nieco wolniej także w centrum, między innymi na Gorgolewskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Zaczyna brakować zmniejszonych tablic rejestracyjnych dla aut sprowadzanych z Ameryki i Japonii. Tylko w pierwszej połowie tego roku takich aut przybyło w Polsce 47 tysięcy. Mała tablica to zaledwie jedna litera oznaczająca miasto oraz trzy znaki wyróżnika pojazdu. Pula numerów jest więc ograniczona, w efekcie zapasy tablic w urzędach zaczęły topnieć. Rozwiązanie problemu ma być banalnie proste. Tablice zostaną odwrócone z lewej strony na odwrót niż dotychczas. Znajdzie się wyróżnik pojazdu złożony z trzech znaków, a po prawej stronie trafi litera oznaczająca województwo. Ten kosmetyczny zabieg bez dodawania nowych znaków powiększy pulę aż o 255 tysięcy nowych kombinacji w skali kraju.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty do godziny 16. Jedziemy z Wami, a Wy jedźcie z nami ostrożnie.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

Ona jest ze snu, to był Artur Gadowski. 26 sierpnia to taki moment, kiedy kalendarz zaczyna delikatnie przypominać o wrześniu, ale spokojnie, do końca sierpnia zostało jeszcze kilka dni, a pogoda nie musi się stosować do kalendarza. To zresztą piękna cecha sierpnia. Człowiek już myśli o jesieni, a słońce odpowiada: spokojnie, jeszcze nie skończyliśmy lata. Ta piosenka natomiast to idealna piosenka na to, żeby zaczarować to lato na jak najdłużej. Zespół Laidback w piosence Sunshine.

0: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takiej umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. Więcej na ten temat w wiadomościach o 16 już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w

0: Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie zachmurzenie małe, właściwie bezchmurne niebo i ciepło z temperaturą do 22-23 stopni Celsjusza. To oczywiście w cieniu, w promieniach słońca może być znacznie cieplej i co za tym idzie o wiele przyjemniej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minę
0: 16.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rutynowe spotkanie, mówi o wizycie szefa CIA w Moskwie Donald Trump. Wielki kataklizm w Nepalu. Powódź zmiotła z ziemi całe wioski. Pijany rolnik prowadził traktor. Nagrali go inni kierowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump po raz pierwszy skomentował wizytę szefa CIA w Moskwie. Trump oświadczył, że spotkanie było w pewnym sensie rutynowe. Media spekulują, że mogło chodzić o nadzwyczajne ostrzeżenie Moskwy przed konsekwencjami ataku na NATO, albo też o wojnę w Iranie, którego Rosja jest sojusznikiem. Do co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu, przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
5: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca.
4: Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji. Takie umiejętności mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Są bezpłatne, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Karolina Gałecka.
6: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
4: Szkolenia będą realizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, w bibliotekach, domach kultury i przy remizach OSP. Kompletnie pijany rolnik jechał traktorem z 10-letnim dzieckiem na pokładzie. 26-letniego mężczyznę nagrali telefonem inni kierowcy, powiadomili policję. Mówi starszy aspirant Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
7: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Przeprowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
4: Sprawa trafiła już do sądu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia i zakaz kierowania pojazdami do 15 lat. Zablokowana autostrada A2 w kierunku Poznania. Między Nowym Tomyślem a Bukiem zderzyły się 2 samochody. Co najmniej jedna osoba została ranna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami do późnego popołudnia. Po latach zapowiedzi są pierwsze konkrety w sprawie nowego stadionu dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Miasto zaczęło projektowanie obiektu, który ma powstać na terenie dawnej fabryki Elanex. Wstępnie zgodzono się na wyburzenie części hal, tak by zrobić miejsce pod stadion. Klub szacuje, że nowy obiekt pomieści około 15 tysięcy kibiców.
3: Kursy walut.
0: Średnie kursy walut. Euro 4,30 zł, dolar amerykański 3,69 zł. Za franka szwajcarskiego średnio trzeba zapłacić 4,58 zł, za funta brytyjskiego 5,02 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 8 minut po godzinie 16 to nadal jest środa, 26 dzień sierpnia. Dziś imieniny Sandry, Aleksandra, Marii, Natalii, Joanny, Teresy, Adrianny i Maksymiliana. Na dzisiejszej kartce z kalendarza szczególnie wyróżnia się Maria. To jedno z najpopularniejszych imion w Polsce i jednocześnie imię, które przez wieki pojawiało się w kulturze, literaturze, sztuce i muzyce. Maria jako pierwsze lub drugie imię nosi w Polsce ponad 2 miliony kobiet. Jeśli więc macie gdzieś w rodzinie Marię, jest to bardzo dobry moment, żeby powiedzieć jej dzisiaj coś miłego. Oczywiście zawsze bez okazji też można, ale dzisiaj mamy do tego oficjalny pretekst.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

Mła Lolita to była Alize. Naukowcy znów badali nasze nawyki i wyszło im, że najtrudniejszą umiejętnością współczesnego człowieka jest bezczynność. Kiedy nic nie robimy, zaczynamy mieć poczucie winy. Dlatego mam dla was małą propozycję na dzisiejsze popołudnie. Zróbcie sobie 5 minut absolutnego resetu, wyłączcie myślenie o listach zadań. Jeśli ktoś zapyta, co robicie, odpowiedź powinna zabrzmieć: analizuję procesy myślowe. Brzmi mądrze i całkiem profesjonalnie. A w bezczynności bardzo chętnie pomożemy wam muzycznie.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wycinarki lasera i prasy krawędziowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Czy wiesz, że nawet niewielki balkon, przydomowy ogródek czy działka mogą pomóc chronić nasze miasto przed skutkami zmian klimatu?
3: Więcej zieleni to niższa temperatura latem, lepsza retencja wody opadowej, czystsze powietrze i przyjazna przestrzeń dla owadów zapylających oraz ptaków.
2: Masz zielony balkon? Tworzysz ogród przy domu? Opiekujesz się działką w rodzinnym ogrodzie działkowym? A może dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola lub innej instytucji?
3: Pokaż swoją zieloną przestrzeń i weź udział w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje działania, zainspirować innych mieszkańców i zdobyć atrakcyjne nagrody ogrodnicze.
2: Liczy się nie tylko estetyka. Komisja zwróci uwagę również na rozwiązania przyjazne środowisku. Wykorzystanie deszczówki, wspieranie bioróżnorodności, kompostowanie czy tworzenie miejsc przyjaznych owadom i ptakom.
3: Razem pokażmy, że każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość Kalisza. Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie internetowej miasta Kalisza oraz w mediach społecznościowych.
2: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
0: Reklama.

Ktoś nowy to był zespół wideo. Jeżeli panów z tego zespołu chcecie zobaczyć i posłuchać na żywo, to 30 sierpnia w najbliższą niedzielę pojawią się na Dożynkach w Koźminku. A jeżeli macie ochotę jeszcze popodróżować po naszym regionie w poszukiwaniu gwiazd, to w Gołuchowie również w niedzielę na Dożynkach zespół Pektus, w Raszkowie Francesco Napoli, a w Opatówku zespół Wanda i Banda.

0: Jest 16.30, o tym, co wydarzyło się w południowej Wielkopolsce, opowie wam Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wypadku szybowca w Ostrowie Wielkopolskim, dofinansowaniu na boisko w powiecie krotoszyńskim, a na koniec zaprosimy na koncert w Kaliskim Kościele Garnizonowym.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek szybowca na lotnisku w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. 19-letni pilot trafił do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie były poważne. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 15 podczas podchodzenia do lądowania. Według wstępnych informacji szybowiec miał zahaczyć o rosnącą w pobliżu lotniska kukurydzę.
3: Zostaliśmy poinformowani o zdarzeniu z udziałem szybowca w miejscowości Michałków, w którym pilotował 19-letni mężczyzna. Prowadzono badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Mężczyzna był trzeźwy.
2: Przekazała Radiu Centrum podkomisarz Patrycja Neczkę z ostrowskiej policji. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pogotowie. 19-latek był przytomny, pomocy udzielała mu załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na szczegółowe badania. Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg oraz przyczyny zdarzenia. Na lotnisku w Michałkowie trwały 54. szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów oraz zawody Ostrów Glide.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 100 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi pozyskał krotoszyński samorząd na rozwój sportu w sołectwie Benice. W ramach zadania Boiska dla Wszystkich, Radość dla Każdego, budowa kompleksu rekreacyjnego w Benicach, powstanie boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do siatkówki plażowej oraz wiata grillowa. Jak przekonuje krotoszyński samorząd, to miejsce ma być pełne nie tylko sportowych emocji. Ma to być także przestrzeń na spotkania, rozmowy, wspólną zabawę i integracji mieszkańców. Wartość umowy wynosi ponad 172 tysiące złotych. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada tego roku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Utwory Franza Liszta zabrzmią w czasie najbliższego koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kaliszu. W ten sposób organizatorzy chcą upamiętnić zmarłego w 1886 roku węgierskiego kompozytora i pianistę, będącego jednym z najwybitniejszych twórców epoki romantyzmu.
4: Kolejny wyjątkowy wieczór w ramach naszego festiwalu. W pięknym wnętrzu kościoła garnizonowego w Kaliszu będziemy mieli okazję usłyszeć koncert organowy w wykonaniu profesora Radosława Marca. W programie znajdą się utwory Franza Liszta, które zabrzmią w szczególnym kontekście, bowiem właśnie mija 140. rocznica jego śmierci. Ja z przyjemnością poprowadzę ten wieczór i opowiem kilka słów o muzyce, którą usłyszymy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Alicja Zielińska, organizatorka muzycznego cyklu, a koncert w tę niedzielę, 30 sierpnia, początek o 18:00, wstęp jest wolny, a festiwal jest dofinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nasze Kaliskie, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce bardzo dobre warunki atmosferyczne do jazdy samochodem. Pogoda powinna sprzyjać bezpiecznej i w miarę wygodnej jeździe samochodem. No może gdyby nie te korki na ulicach miast naszego regionu, to byłoby już tak naprawdę idealnie. Popołudniowe podróżowanie ulicami południowej Wielkopolski i nieco wolniejsze przejazdy w Kaliszu, m.in. przez Rondo Dobrzec, skrzyżowanie Wojska Polskiego i Poznańskiej, zwłaszcza na dojeździe od Harcerskiej. Podobnie zresztą na skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Majkowską i Stawiszyńską. W Ostrowie nieco wolniej na Raszkowskiej i Słowackiego, a także na Parkowej, Wrocławskiej i Odolanowskiej. W Krotoszynie chwila postoju na skrzyżowaniu Mickiewicza i Sienkiewicza. W Kaliszu również przypominamy o utrudnieniach remontowych. Na ulicy Złotej nie ma wjazdów Złotą od strony ronda Żołnierzy Niezłomnych. W Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od placu Pałacu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi. Tutaj warto skorzystać z objazdu. Również utrudnienia remontowe na drodze numer 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Lamki.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Znane są już maksymalne ceny paliw na czwartek, 27 sierpnia. Dzięki pakietowi CPN kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych za benzynę 95,6 zł 57 groszy, za benzynę 98 7 zł 39 groszy, a za olej napędowy 7 zł 47 groszy. Rządowy program ceny paliwa niżej CPN został przywrócony od poniedziałku 17 sierpnia. Decyzja podyktowana była utrzymującymi się wysokimi cenami ropy. Mechanizm pozwala na obniżenie cen dla kierowców na stacjach benzynowych i ma obowiązywać do końca wakacji, to jest do 31 sierpnia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty pozostały do 17:00.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

Muszę przyznać, że Lanbery ma bardzo dobry awaryjny plan. Podobno ludzie dzielą się na dwa typy. Tych, którzy przychodzą 15 minut przed czasem i tych, którzy wpadają 15 minut po, ale oczywiście z genialną wymówką. Co ciekawe, pierwsze zegarki kieszonkowe nie miały wskazówki minutowej, wskazywały tylko godziny. Wyobraźcie sobie, jaki to był święty spokój. Przepraszam za spóźnienie, ale mój zegarek pokazywał po prostu około 12. No to były fajne czasy. Teraz musimy być jednak mimo wszystko bardziej precyzyjni. Paula Abdul.

0: Jeśli lubicie ketchup, jeśli lubicie pomidorówkę albo po prostu cieniutko pokrojony pomidor na kanapce, to ta wiadomość będzie dla Was. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Więcej na ten temat w wiadomościach o 17 już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.
4: You know it's always.

0: Dawać wszystko, więc nie żałujcie go dzisiaj sobie i innym, nawet jeżeli teraz gdzieś krążycie w popołudniowych korkach. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o swoich psiakach z okazji ich święta i bawcie się dobrze przez resztę tego sierpniowego dnia w towarzystwie Marzanny Forysiak. Cześć, witam cię.
1: No hej, dzisiaj fajny dzień, słuchajcie, bo nie jest za gorąco, nie jest za zimno, czy to jest taka pogoda, kiedy nie można na nic narzekać, więc...
0: No, aha, super.
1: To znaczy, że jakiś mały spacerek z psem.
0: A ty masz psa?
1: Lekko przedłużony, no mój pies jest daleko, ale pozdrawiam serdecznie. Misiek, będzie coś dobrego na kolację.
0: To poszło w eter, Marzanna, już tego się nie wycofasz. Nie wycofasz się z tego. Serdecznie dziękuję, Maciek Gogołkiewicz. Dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No jak już ustaliliśmy, pogoda jest idealna. Cały czas napływa do nas powietrze polarne, morskie. Ani za gorące, ani za chłodne, takie akurat. A my cały czas pozostajemy w zasięgu wyżu z centrum nad Skandynawią. Dzisiaj na termometrach już więcej nie będzie, ale całkiem fajna maksymalna 24 stopnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, nadal mnóstwo słońca, wiatr słaby, umiarkowany wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
2: Właśnie minęła 17.

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Wojskowy samolot sprowadził ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Trump mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie była niczym nadzwyczajnym. Wielka bitwa na pomidory w Hiszpanii. W słynnej Tomatinie warzywami obrzucały się 22 tysiące ludzi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech. Ciała 12 ofiar są już w Polsce. Przed godziną 13 na lotnisku w Krakowie wylądowała wojskowa kasa. Marcin Starzec.
2: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Medjugorje wypadł z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Trump dementuje spekulacje w sprawie szefa CIA w Moskwie. Mówi, że John Ratcliffe poleciał na Kreml rutynowo. Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie chodziło o to, by powstrzymać Rosję przed agresją wobec krajów NATO. Amerykańskie media mówiły też o sprawie uwolnienia amerykańskich obywateli więzionych przez Rosję albo o wojnie w Iranie.
3: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Ratcliffe to świetny facet, ale nie poleciał. Leciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
1: Mówi prezydent USA. Sprawę skomentował też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach.
4: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
1: Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Teraz polska pomoc dla Litwy. Nasi eksperci pojadą jutro przywracać Litwie dostawy prądu, poinformowały o tym tamtejsze władze. Po energetycznym paraliżu wywołanym przez potężną burzę na Litwie ponad 250 tysięcy domów zostało bez energii. Niektóre nie mają prądu do dziś. W hiszpańskim Buñol odbyła się największa na świecie bitwa na pomidory. Ponad 22 tysiące uczestników obrzucało się 150 tonami czerwonych warzyw. Tegoroczna Tomatina przyciągnęła więcej osób niż rok temu. Tradycja tej nietypowej zabawy trwa nieprzerwanie od ponad 80 lat. W festiwalu wykorzystano specjalnie uprawiane na tę okazję i nieprzeznaczone do spożycia pomidory z Estremadury.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: No proszę, jak się ludzie na świecie bawią, 4 minuty po 17, my się dzisiaj obrzucamy miłymi słowami, komplementami, uśmiechami, a co, poszalejmy. Marzanna Ferysiak, dzień dobry.

0: Reklama. DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko. Operator CNC. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Środa, 26 sierpnia, 19:20 minut po 17:00. Jesteśmy nadal po słonecznej stronie lata, choć wakacje powoli zaczynają odliczać swoje ostatnie dni. Dzisiaj mamy dwa wyjątkowo sympatyczne powody, żeby się uśmiechnąć. To Międzynarodowy Dzień Psa, więc jeśli gdzieś obok Was merda właśnie jakiś ogon, koniecznie podrapcie za uchem. A jeśli nie macie psa, to zawsze można podrapać kogoś innego za uchem. Ale tutaj najpierw zalecam zapytać o zgodę, bo to różnie bywa. Jest też Święto Brokatu, czyli oficjalny pretekst, żeby dodać temu popołudniu trochę blasku, bo czasami naprawdę niewiele nam potrzeba. Dobra muzyka, trochę słońca i coś, co się mieni przy każdym ruchu. A muzyki nam dzisiaj nie zabraknie, wakacyjnej, letniej, słonecznej na pewno. A dla tych, którzy lubią być dobrze poinformowani, wiadomości najbliższe lokalne już o 17:30.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: o odkryciu archeologicznym w gminie Odolanów, w dotacjach, które można uzyskać na remont zabytków, a na koniec sport i australijskie komplikacje w ostrowskim klubie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
0: Po ponad 80 latach odnaleziono szczątki niemieckiego żołnierza, który zginął pod koniec stycznia 1945 roku w Garkach w gminie Odolanów. Szczątki zostały odkryte podczas prac prowadzonych 22 sierpnia.
2: Jak informuje pracownia badań od Odolanowa, wojskowi zatrzymali się w jednym z domów, gdzie dostali schronienie i posiłek. Chwilę po jego opuszczeniu zostali ostrzelani przez żołnierzy radzieckich. Jeden z Niemców zginął, a pozostał

0: stali ruszyli dalej w kierunku szklarki. Poległego pochowała kobieta, która wcześniej udzieliła grupie schronienia. Przed pogrzebem zabrała żołnierzowi dokumenty i przekazała je sołtysowi, ale te nie trafiły dalej i przez dziesięciolecia nie udało się ustalić jego tożsamości. Teraz może się to zmienić. Przy szczątkach odnaleziono zachowaną połowę nieśmiertelnika. Dzięki niej możliwa będzie identyfikacja żołnierza. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na ratowanie zabytków w powiecie ostrowskim można dostać dotacje. Do 30 września trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Wsparcie może pokryć do 50% kosztów inwestycji, a w uzasadnionych przypadkach więcej. Wnioski będą rozpatrywane przy podziale środków na 2027 rok. W ostatnich latach dzięki powiatowym dotacjom odnowiono m.in. ołtarze, krzyże, rzeźby oraz inne zabytkowe wnętrza. Australijczyk Tate Ziszke miał w okienku transferowym dołączyć do drużyny Munfin Magnusa Ostrów. Niestety, choć klub doszedł do porozumienia z młodym żużlowcem, przed podpisaniem kontraktu okazało się, że Australijczyk nie ma pozwolenia na pracę w Polsce, a tego nie da się załatwić z dnia na dzień. Byliśmy przekonani, że Tate ma dopięte wszystkie względy formalne, powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński, którego zapytaliśmy, czy brak tego zawodnika mocno wpłynie na taktykę sztabu szkoleniowego.
3: Czy komplikuje? No chcieliśmy mieć takie koło zapasowe jakby, tak? Jakby coś miało wydarzyć. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. No, oczywiście staraliśmy się, robiliśmy wszystko, ale Tate też nie wiedział, że musi mieć pozwolenie. My nie wiedzieliśmy też, tak, że on nie ma tego pozwolenia. Myśleliśmy, że ma, bo startuje w lidze brytyjskiej, tak, i myśleliśmy, że te papiery ma załatwione, a to dopiero jakby okazało się dzień jakby przed zakończeniem tego okienka, kontrakt, wszystko mieliśmy jakby no dogadane, tak, warunki finansowe. Nie miał tylko tego pozwolenia i niestety w jeden dzień nie udało się tego no, jakby załatwić.
2: Powiedział Radiu Centrum trener Munfin Magnusa Ostrów. Ostrowski zespół czeka teraz walka o utrzymanie w Metalka z drugiej Ekstralidze. Optymizmem kibiców może napawać forma Jakuba Krawczyka, który we wtorek w Szwecji zdobył 13 punktów w 6 startach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Informacje dla kierowców.
8: Środowe popołudnie na drogach na razie całkiem spokojny, ruch nieduży, wakacje jeszcze trwają, więc korzystajmy z tego, póki wrześniowy powrót do szkolnej i codziennej krzątaniny jeszcze przed nami. Na razie więc jedziemy dość płynnie, ale pachołki i zwężenie mogą tę płynność szybko przetestować. A gdzie mogą nam przeszkadzać? W Kaliszu uwaga na Złotą. Na długim odcinku jest jednokierunkowa, a trwa tam przebudowa związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Największe utrudnienia w regionie cały czas na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Od Dun do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy, są zwężenia i tymczasowa sygnalizacja. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest Wrocławska i tutaj pachołków całe mnóstwo. Są też zwężenia i slalom na ulicy Leduchowskiego. Utrudnienia czekają również na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Lamki-Łąkociny. W Rzeszowie zmiany organizacji ruchu w rejonie Zielonej Lipowej i Osiedlowej oraz remont na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie utrudnienia na Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Fotoradary, no nie lubimy, ale w porównaniu z tym, co się może z nimi zdarzyć, no to dotychczas były, można powiedzieć, niegroźne. Kojarzą się przede wszystkim z pomiarem prędkości, ale to się może wkrótce zmienić. We Włoszech rozpoczęły się testy systemu Safe Drive, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania tego, co dzieje się we wnętrzu samochodu. Urządzenie potrafi wykryć korzystanie ze smartfona, niezapięte pasy bezpieczeństwa, a dzięki automatycznemu odczytowi tablic sprawdzi również ważność ubezpieczenia OC i badań technicznych. pilotaż ma na razie charakter badawczy i obecnie nie skutkuje nakładaniem mandatów, a system automatycznie zamazuje tworze kierowców w celu ochrony prywatności. Ale jak się ten pilotaż skończy, no to zobaczymy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
8: Za 22 minuty, godzina 18.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: No to takie rzeczy to tylko w Stanach. Naukowcy opracowali tam metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Z tego otrzymanych składników przygotowali wysokobiałkowe ciastka, które uformowali za pomocą drukarki 3D. O ciastkach z plastikowych odpadów będziemy mówić w wiadomościach o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Synoptycy prognozują, że będzie coraz cieplej. W dalszym ciągu pozostajemy w obszarze wysokiego ciśnienia w zasięgu pogodnego wyżu Stefan z głównym centrum na północy Skandynawii. Będzie wciąż napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Jutro zachmurzenie małe, dużo słońca. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni w naszym regionie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. Barometr będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ruch w sklepach. Polskie rodziny szykują się na nowy rok szkolny. Obława po śmiertelnym ataku pseudokibiców w Krakowie. Ciastka z plastikowych butelek stworzyli naukowcy pracujący dla NASA. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie rodziny na zakupach, szczególnie ruch, zwiększył się w sklepach papierniczych i obuwniczych, a to oznacza, że wakacje definitywnie się kończą, a zaczynają wydatki. W czym ma pomóc świadczenie 300+, czyli dobry start, aby dostać te pieniądze jeszcze we wrześniu? Wniosek trzeba złożyć do końca sierpnia.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożone, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
3: Przypomina Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
5: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy

0: powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takie, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzenia kolegów, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudo-kibicowskich, o czym Katarzyna Mynaczek.
2: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
2: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
4: W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
2: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
1: Wysokobiałkowe ciastka z plastikowych odpadów. Takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu związanego z NASA, polegającego na przyszłościowym pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Naukowcy opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Na razie ciastka cieszą jedynie oczy na podniebienie. Przyjdzie jeszcze czas, gdy przyjdą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem Amerykanek w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Starsza z sióstr Williams zagra w US Open także w singlu. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju rangi WTA 500 w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja polskich siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefano Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
6: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełom, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
7: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
6: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
7: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
6: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
8: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
6: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: 5,5 minuty po 18:00. Wiki Gabor.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: cały czas środa, więc do weekendu jeszcze nam trochę zostało, ale kto nam zabroni coś fajnego zaplanować, bo mam dla was zaproszenie na peron w Zwiersku. Tym razem nie będzie czekał na pasażerów, tylko na tych, którzy lubią dobre brzmienia jazzowe. Było już kino pod gwiazdami, były atrakcje dla dzieci, był koncert Juliana Kuczyńskiego, a teraz czas na finał z jazzem w roli głównej. Piątek, godzina 19, stacja kolejki wąskotorowej w Zwiersku. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Budowa akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim zablokowana. Radni zagłosowali przeciw, ale nie wszystko jeszcze zostało zakończone. Ta sprawa jeszcze wróci do Ostrowa. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18.30.

0: Minęła 18.30, kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: A w tym serwisie powracający jak bumerang temat Ostrowskiego Aquaparku, a także dwa wyjątkowe jubileusze: stulecie harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej i 130-lecie Pleszewskiego Koła Śpiewackiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Temat budowy aquaparku w Ostrowie Wielkopolskim powróci i to już wkrótce. Prezydent Beata Klimek zapowiedziała ponowne złożenie do Rady Miejskiej wniosku w tej sprawie już na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Większość radnych chce jednak szukać innych niż kredyt sposobów na sfinansowanie inwestycji.
3: Kością niezgody w sprawie powstania akwaparku w Ostrowie stał się sposób finansowania inwestycji. Prezydent miasta chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła na ten cel kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, którego miałaby potem wybudować i zarządzać akwaparkiem. Większość Rady Miejskiej głosami radnych Koalicji Obywatelskiej oraz trzech radnych niezależnych nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Już następnego dnia po głosowaniu Beata Klimek napisała w swoich mediach społecznościowych, że będzie walczyć o akwapark do skutku. Na najbliższej wrześniowej sesji Rady Miejskiej ponownie złoży stosowne projekty uchwał w tej sprawie. Pytanie o finansowanie inwestycji pozostaje więc nadal otwarte, podkreśla Beata Klimek.
4: Jeśli nie formuła PPP i jeśli nie pożyczka czy kredyt, to w takim razie ja stawiam jasno pytanie. To jeżeli tak wszyscy chcą tego akwaparku w Ostrowie Wielkopolskim, to proszę mi pokazać inny model sfinansowania tej inwestycji.
3: Na to pytanie prezydent miasta odpowiada przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Sylwia Nowicka.
5: Jeśli jedynym pomysłem jest to, żeby budować z kredytu i zadłużać miasto na kolejne raty od 2030 do 2045, to my temu pomysłowi mówimy nie. Szukajmy pieniędzy zewnętrznych, budujmy budżet miasta poprzez zwiększanie dochodów i dopiero wtedy rzucajmy się na dużo mniejszy kredyt z pozyskaniem zewnętrznego finansowania, żeby taki zupełnie inny montaż nie w 100% z kredytu stworzyć.
3: Na razie wiadomo więc jedno, temat akwaparku wróci pod obrady Rady Miejskiej już we wrześniu. Czy tym razem radni prezydent miasta znajdą wspólne stanowisko w sprawie finansowania inwestycji, okaże się podczas głosowania. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trwają obchody stulecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej. Już w tę sobotę na teren letniej harcówki zlokalizowanej przy Stadionie Miejskim zapraszają harcerze ze szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
6: Zaczynamy od 15 piknikiem rodzinnym, na który serdecznie zapraszamy całe rodziny, bo będzie można wziąć udział w Radzie Rodzinnym oraz w animacjach dla najmłodszych i nie tylko. Następnie od 17.30 odbędzie się gala w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz, na której również będzie trochę wspominek i opowiadać o tym, jak to harcerstwo skalmierzyckie wyglądało na przestrzeni lat. A o 20 rozpocznie się uroczyste ognisko razem ze śpiewankami.
2: Powiedziała Radiu Centrum przewodnik Marcelina Wdowczyk, komendantka szczepu ZHP Granica imienia Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Przez całość wydarzenia będzie można obejrzeć wystawę historyczną przygotowaną specjalnie na okazję stulecia, która będzie wystawiona w Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz przy ulicy Mostowej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Od 130 lat śpiewają dla mieszkańców Pleszewa. Koło Śpiewackie Lutnia w piątek 25 września wystąpi w auli liceum, a dwa dni później w hali sportowej przy Trójce odbędzie się 38. przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia trwają zapisy chórów, które chcą uczestniczyć w przeglądzie.
7: Początki zorganizowanego ruchu śpiewaczego w Pleszewie sięgają roku 1896. 30 października zarząd koła śpiewackiego poinformował władze pruskie o powstaniu zespołu i przedstawił listę jego członków. Chór, początkowo męski, liczył 44 osoby. Jedną z najważniejszych postaci w historii koła był aptekarz Stanisław Suchocki. Jego prezes w latach 96-1913, jednocześnie dziadek Hanny Suchockiej. Już od 1898 roku Pleszewskie Koło należało do Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu. Wkrótce do zespołu dołączyły panie. Dziś 35-osobowy zespół intensywnie ćwiczy pod batutą Violety Kuchty. Najdłużej pracującym dyrygentem był Józef Szpunt, dziś patron chóru, twórca wielu utworów i aranżer. Jubileuszowy koncert odbędzie się w piątek 25 września w auli Pleszewskiej Pierwszewskiego Liceum. 27 września w niedzielę w hali sportowej przy Trójce zaplanowano 38 przegląd chórów południowej Wielkopolski. Do końca sierpnia zgłoszenia zespołów przyjmuje Katarzyna Zawada, wiceprezeska do spraw artystycznych Południowo-Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 23 minuty, 19.

0: Georgie Noriega. REC 808.
1: Shadow Towers.
0: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
4: Każdy z nas zna takie miejsce. Balkon pełen kwiatów, który przyciąga wzrok przechodniów, ogródek, obok którego trudno przejść obojętnie, działka, na której zawsze ktoś pielęgnuje rośliny z uśmiechem. To właśnie od takich miejsc często zaczynają się pozytywne zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
3: Zieleń nie tylko zdobi nasze otoczenie. Tworzy miejsca, w których chętniej odpoczywamy, rozmawiamy z sąsiadami i spędzamy czas z rodziną. To właśnie takie przestrzenie sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne mieszkańcom.
4: Korzyści jest jednak znacznie więcej. Kwitnące rośliny są pożywieniem dla pszczół i motyli. Drzewa dają cień podczas upałów, a różnorodna roślinność tworzy bezpieczne miejsce dla ptaków i wielu drobnych zwierząt. Każda zadbana zielona przestrzeń staje się częścią większej sieci, dzięki której nasze miasto jest zdrowsze, piękniejsze i bardziej odporne na zmiany klimatu.
3: Jeżeli tworzysz takie miejsce wokół swojego domu, na balkonie, działce lub dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola czy instytucji, warto pokazać je innym. Miasto Kalisz zaprasza do udziału w konkursie Zielono mi w Kaliszu, który wspiera mieszkańców dbających o swoje zielone otoczenie i inspiruje kolejne osoby do podejmowania podobnych działań. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Miasta Kalisza.
4: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu. Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Reklama.

0: Prima Ballerina i Margaret, która zapowiedziała kolejną wyjątkową płytę. Tripolar to trzyczęściowy projekt muzyczny podzielony na epki Body, Voice, Mind. A ich przedsmak możecie usłyszeć właśnie w najnowszym singlu Prima Ballerina, który znajdziecie na naszej liście Top 30 w propozycjach. Oczywiście można już głosować na rt.fm.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Jest zielone światło. Polska z Hiszpanią kupi latające cysterny. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 19:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Zapowiada się pogodny i słoneczny dzień. W dalszym ciągu pozostajemy w obszarze wysokiego ciśnienia w zasięgu pogodnego wyżu Stefan. Z głównym centrum na północy Skandynawii napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Jutro zachmurzenie małe, a temperatura maksymalna w regionie od 22 do 25 stopni. Najcieplej na zachodzie, wiatr słaby, umiarkowany południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ciała pielgrzymów po wypadku na Węgrzech są już w Polsce. Polska kupi od Hiszpanii nowoczesne samoloty do tankowania w powietrzu. Ratownicy morscy kończą pracę nad Bałtykiem, ale najpierw czas na podziękowania. Agnieszka Trajnowska-Bis. Jutro w Krakowie ruszą sekcje zwłok ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech. Dziś ciała 12 pielgrzymów sprowadzono do kraju wojskowymi samolotami. Sekcje zwłok mają przeprowadzić specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Maria Kolędowska-Matejczuk. Wówczas ciała zostaną przekazane rodzinie zmarłych.
4: Niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie.
3: Wówczas będą mogły odbyć się też pogrzeby na Podkarpaciu, skąd pochodziły ofiary. Trzy najciężej ranne osoby w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejne trzy lżej poszkodowane leczone są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Jest zgoda Hiszpanii, by produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafiły na wyposażenie polskiej armii. Kontrakt dopiero będzie

0: Podpisane, ale wielkich herbasów w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
0: Maszyny pozwalają na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym airbusy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska, a także do ewakuacji rannych. Koncern technologiczny Meta zawarł ugodę z większością stanów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić sumę ponad 16 miliardów dolarów na inicjatywy propagujące bezpieczeństwo młodzieży w internecie. Meta ma też wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci, w tym ograniczenie do 2 godzin dziennie możliwości korzystania z serwisów przez niepełnoletnich użytkowników, a także zablokowanie dostępu do Facebooka i Instagrama w nocy i wyłączenie powiadomień w godzinach prowadzenia nauki w szkołach. Ograniczenia będą obowiązywały wyłącznie w USA. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Kończy się lato, kończy się też sezon na gdańskich plażach. Dziś ratownicy morscy usłyszeli podziękowania od władz miasta za pracę, którą wykonali od czerwca do końca sierpnia, mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
2: To był 37 sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych kąpieliskach. Myślę, że to jest najlepszy argument służący temu, dlaczego należy zażywać kąpieli morskich na kąpielisku strzeżonym. Też dobry moment, żeby powiedzieć Państwu dziękuję.
0: Gdańskie kąpieliska to nie jedyne, które w tym roku miały pracowite lato. W sąsiedniej Gdyni ratownicy w samym lipcu odnotowali blisko 200 interwencji na 4 plażach, a w Sopocie ponad 50.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodo Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz oraz dość niespodziewanie LASK Linz. Austriacki klub wyeliminował Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie teraz Błażej Kulesza.
4: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W 2 ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów, 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom.
3: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra dziś z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00, jutro o 18:00 w Monako losowanie fazy ligowej Champions League. Željko Kopić został nowym trenerem piłkarzy Wieczystej, poinformował krakowski klub. Chorwat podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 7 minut po godzinie 19, pogoda idealna na wszelkiego rodzaju sportowe działania, a pamiętajcie, że dzisiaj dzień psa, więc może jakiś dłuższy spacer. 7 minut po 19 gra już The Cranberries Dreams.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Merci.
1: 17 minut po 19, poniedziałek, 24, poniedziałek, środa, 26 sierpnia, jeszcze na chwilę zaglądamy do naszego kalendarza. Pamiętajcie, że jeżeli macie znajomych o takich imionach, Adrian, Aleksander, Ireneusz, Sandra, Maria, Natalia, Janna, Maksymilia czy Teresa, no to koniecznie trzeba zadzwonić. Jeszcze przed zachodem słońca najlepsze życzenia. No, a my mamy dla was oczywiście prezent The Weeknd, Blinding Lights.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W piątek 28 sierpnia o 19 na Ostrowskim Rynku odbędzie się Ostrowska Potańcówka organizowana w ramach cyklu Kulturalne Lato w Mieście. Mieszkańcy będą mogli bawić się przy największych hitach, a na scenie wystąpi Efekt Band. Szczegóły w wiadomościach o 19.30.

0: 19.30, Łukasz Kosecki i ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o dofinansowaniu na rozwój jednego z oddziałów w Kaliskim Szpitalu. Zaprosimy na zakończenie lata w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec młody żużlowiec znów na podium.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 12 milionów złotych na rozwój psychiatrii w Kaliskim Szpitalu. W budynku przy ulicy Toruńskiej powstanie miejsce, w którym dorośli pacjenci będą mogli otrzymać kompleksową pomoc od leczenia szpitalnego przez opiekę dzienną i ambulatoryjną, aż po wsparcie środowiskowe.
3: W ramach inwestycji przebudowany i zmodernizowany zostanie oddział psychiatryczny. Powstanie także poradnia zdrowia psychicznego z zespołem środowiskowym oraz oddział dzienny psychiatryczny. Budynek przejdzie termomodernizację, a placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt. Chodzi o zapewnienie ciągłości leczenia także po wyjściu pacjenta ze szpitala. Dzięki inwestycji różne formy pomocy psychiatrycznej mają być dostępne w jednym miejscu. Prace zaplanowano na lata 2026-2027. Wartość inwestycji to prawie 12 milionów złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już w najbliższy piątek ostrowski rynek zamieni się w jeden wielki parkiet taneczny. Wzorem 2025 roku władze Ostrowa zapraszają na taneczny finał kulturalnego lata w mieście. Dla uczestników z głośników wybrzmią największe polskie i zagraniczne hity. Ze sceny zagra zespół Effect Band.
4: Serdecznie w imieniu prezydent Beaty Klimek zapraszam na ostrowską popańcówkę. To takie zakończenie kulturalnego lata w mieście, bo tych wydarzeń weekendowych w te wakacje było bardzo dużo, od koncertów po pikniki i wiele innych aktywności. Ale tutaj z przytupem, tanecznym krokiem chcemy zaprosić jeszcze na rynek, jeszcze w te wakacje.
2: A zapraszała słuchaczy Radio Centrum Sandra Jankowska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 19 na rynku w Ostrowie Wielkopolskim. Wstęp jest wolny. Szymon Lis, młody żużlowiec z Ostrowi, zajął drugie miejsce w 10. rundzie Pucharu GKS Rzet w klasie 500R, którą we wtorek rozegrano na Stadionie Miejskim w Ostrowie. 14-latek przegrał tylko z Franciszkiem Szczyrbą, mistrzem świata w tej klasie, który zwyciężył z kompletem 15 punktów. Lis do klasyfikacji generalnej dołożył 12 punktów i awansował na trzecie miejsce w całym cyklu. Gonię Franka, ale nie jest łatwo z nim wygrać, powiedział Radiu Centrum Szymon Lis.
5: Zawodnik jak zawodnik, każdego można pokonać, choć wiadomo jest trudno, no jednak został mistrzem świata. Cały czas się staram, żeby go dogonić i powoli do przodu.
6: Te pola startowe, które miałeś akurat w wyścigach z Frankiem, też chyba nie były dzisiaj najlepsze.
5: W finale wybierałem pole drugi, także i postanowiłem wybrać drugie, które gdzieś tam mi pasowało. Też w tej pierwszej serii, gdzie zdobyłem jedynkę, no to czwarte pole też było takie dzisiaj słabe, ale no co, trzeba sobie radzić.
6: Na dystansie byłeś szybki, ale start poszedł w górę, koło podniosłeś.
5: Tak jest, zgadza się. No gdzieś tam zawsze w tych finałach albo totalnie ze startu motor idzie po ziemi, albo wali mnie mocno w górę.
2: Powiedział Radiu Centrum młody żużlowiec. Piąty z dorobkiem 8 punktów był inny zawodnik Ostrowi, Dorian Biedrzycki, a po 6 punktów zdobyli Jakub Urban oraz Dawid Skrzypiński, którzy zajęli miejsca 9 i 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 20.

0: Kto na to jeszcze nie powiedział ostatniego słowa? Wygląda na to, że południe Europy dostanie całkiem konkretną dokładkę takiego gorącego powietrza. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą upałów w drugiej połowie tego tygodnia. W Hiszpanii, Portugalii, Grecji czy we Włoszech temperatura miejscami może dojść nawet do 45 stopni. Ma być nie tylko gorąco w dzień, mówi się także o tak zwanych nocach tropikalnych, kiedy temperatura może nie spadać poniżej 22-26 stopni. A co z nami? No, Polska tym razem zostaje po tej spokojniejszej stronie mapy pogodowego szaleństwa. W piątek na zachodzie i południu kraj może mieć około 30 stopni, więc pomyślcie o tym, wybierając się na przykład w góry. Ale już w weekend temperatura miejscami zacznie spadać. W naszym regionie słupki rtęci pokażą jakieś 27-28 stopni. Ciepło, takie gorące zakończenie wakacji.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Meta zapłaci gigantyczne pieniądze w ugodzie z wieloma stanami Stanów Zjednoczonych w głośnej sprawie dotyczącej mediów społecznościowych. Porozumienie ma też wymusić nowe zabezpieczenia dla młodych użytkowników Facebooka i Instagrama. A szczegóły w wiadomościach o godzinie 20:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Naszą pogodę będzie kształtował wyż Stefan pod naporem niżu zbliżającego się do Wielkiej Brytanii. Centrum wyżu z nad Skandynawii przesuwać się będzie dalej nad Rosję, a do nas będzie napływać się coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Jutro pogodnie, słonecznie do 25 stopni. Wiatr słabiej umiarkowany, południowo-wschodni, wysokie ciśnienie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragedia po powodzi w Nepalu. Wśród ofiar nie ma na razie Polaków. Wielkie odszkodowanie i ograniczenia dla młodych osób wprowadzi Meta. Kolejna polska tenisistka odpadła w kwalifikacjach US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma informacji o Polakach, którzy mogliby ucierpieć w Nepalu, gdzie dziś w wyniku powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 95 osób. Powódź była wynikiem trzęsienia ziemi. Nepalska Izba Turystyki informuje o blisko 400 zaginionych turystach, w tym blisko 300 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast mają podjąć działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Na wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii zgodził się rząd Słowacji. Wezmą oni udział w operacji NATO Wschodnia Straż, chroniącej przestrzeń powietrzną państw sojuszu po incydentach i naruszania przez Rosję. Misja Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku i nie ma wyznaczonej daty zakończenia. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem ugody, uważa medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
4: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook, Instagram, bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
3: Ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku czy z musicalu Rocky Horror Picture Show, znany z ról charakterystycznych, barwnych i szalonych, czarnych charakterów. Menadżerka aktora urodzonego w Wielkiej Brytanii nie podała przyczyn śmierci. Aktor 14 lat temu doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
5: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli

0: to robią w domu, na kanapie lub w ogródku. To jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówi Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Tenisistka reprezentująca Polskę przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans. Już w pierwszej rundzie eliminacji odpadli Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski. W grze pozostała Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Basols rozegra jeszcze dziś. Główna drabinka gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo do startu bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwelińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No to będzie noc dla wytrwałych fanów tenisa, bo Maja Chwalińska zmierzy się z Alicją Park dziś, a właściwie to już jutro o 3:30.
2: Summertime w Radio Centrum.
3: 4 minuty po 20:00, Justin Timberlake.

0: Summertime Sadness i Królowa Melancholy, czyli Lana Del Rey. Szykujcie się, bo w Summertime w Radiocentrum teraz same przeboje Passenger, potem będzie Patrycja Markowska i No Doubt.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

No wakacje nam się raptownie kurczą, a to będzie temat prawie szkolny. Dwie polskie lektury wracają na ekrany. Lalka już we wrześniu, a Szatan z siódmej klasy w 2027 roku. 30 września do kin trafi nowa lalka Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, za Blełęcką Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat. To ma być wielka, kostiumowa produkcja, która nas zabierze do XIX-wiecznej Warszawy. A skoro już jesteśmy przy ekranizacjach książek, to zaglądamy także na plan kolejnej produkcji. Dolnośląski Pałac w Rząsinach zamienił się właśnie w plan zdjęciowy Szatana z siódmej klasy. Reżyser Kordian Piwowarski przynosi historię Kornela Makuszyńskiego we współczesności i dorzuca do niej oczywiście znane z książki Zaginione skarby Napoleona, tajemnice, pałace, podziemia i całkiem sporą dawkę przygody. Tytułowego Szatana, czyli Adama Cisowskiego, wciela się 18-letni Maciej Tomaszewski, który wkrótce pojawi się też w nowym sezonie Rancha. A obok niego na ekranie zobaczymy m.in. Andrzeja Grabowskiego, Edytę Olszówkę, Pawła Domagałę, Annę Muchę i Henryka Gołębiewskiego. No, polskie klasyki literatury mają się całkiem nieźle i wygląda na to, że filmowcy wreszcie odkryli ich prawdziwy potencjał.

0: Już po raz dziewiąty Kępno zaprasza na Festiwal Trzech Kultur, wydarzenie, które łączy muzykę, historię i opowieści o wielokulturowym dziedzictwie miasta. Od 4 do 6 września czekają na Was 3 dni pełne muzyki, historii i spotkań. Będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery historyczne, film i opowieści o mieście oraz jego mieszkańcach. Na festiwalowej scenie wystąpi Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Pod batutą Anny Duczmal-Mróz zaśpiewa Natalia Przybysz, a Artur Żmijewski z zespołem przypomina mnie wyjątkowe piosenki Leonarda Cohena. Na final wystąpi Kaja w projekcie Jazzaja. Festiwal Trzech Kultur to jednak coś więcej niż koncerty. To jest spotkanie z historią Kępna, no jego niezwykłym dziedzictwem polskim, żydowskim i niemieckim, które przez lata wspólnie budowały charakter tego miasta. 4, 5 i 6 września znajdźcie trochę czasu. Kępno zaprasza na Festiwal Trzech Kultur, a szczegółowy program znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Na pograniczu Nepalu i Tybetu doszło do jednej z największych katastrof naturalnych ostatnich lat. Potężna lawina błotna runęła do rzeki, wywołując niszczycielską powódź, która zmiotła całe osady. Setki turystów oraz mieszkańców uznaje się za zaginionych. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Na jutro w dalszym ciągu pozostaniemy w obszarze wysokiego ciśnienia w zasięgu pogodnego wyżu z głównym centrum na północy Skandynawii. Będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Pogodnie i słonecznie przez cały dzień, ani kropli deszczu, zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni, a najcieplej będzie na zachodnich krańcach naszego regionu. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 21. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wciąż nie ma informacji o Polakach wśród poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trajanowska-Bis. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze. To krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców. To m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił XVII-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
4: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
5: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
4: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
5: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
4: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
3: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
6: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło ceny polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
3: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 28-letni polski piłkarz, przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony, kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca w swojej karierze wystąpił.

0: wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radio Centrum.
2: I do tego Lady Gaga, Poker Face, 4 minuty po 21.

0: No, w piątek trzeba będzie wcześniej wstać. Szykuje się krwawy księżyc, czyli częściowe zaćmienie naszego naturalnego satelity. I choć największa faza przepadnie już około 6.12, z Polski nie zobaczymy jej w całości, bo księżyc wcześniej schowa się za horyzontem. Ale i tak warto nastawić budzik. No, najlepiej będą mieli mieszkańcy zachodniej Polski, ale u nas też nie będzie tak najgorzej. Na przykład w Poznaniu księżyc zajdzie dopiero kilka minut po 6.00. Trzeba tylko znaleźć miejsce z dobrym widokiem na zachód, bez wysokich budynków i drzew. A skąd ten krwawy kolor? Księżyc może przybrać odcień czerwieni, pomarańczy lub miedzi, bo światło słoneczne przechodzi przez ziemską atmosferę i właśnie te cieplejsze barwy docierają do jego powierzchni. Czyli w piątek do porannej kawy dorzucamy jeszcze obserwację księżyca.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: No, nic, jedzą, że to wielki sukces. Bociany wracają do Wielkiej Brytanii i mają tam całkiem dobry sezon. W Cotswold Wildlife Park odnotowano rekordowy sezon lęgowy. W tym roku wykluło się i dorosło tam aż 49 młodych bocianów białych. To część programu, który ma przywrócić te ptaki na wyspy po ponad 600 latach nieobecności. Młode bociany po przygotowaniu trafią na wolność w Sussex, a część z nich dostanie nadajniki, żeby naukowcy mogli sprawdzać, gdzie latają i jak sobie radzą. No to wciąż drobiazgi w porównaniu z naszym krajem, bo w Polsce żyje szacunkowo około 45 tysięcy par bocianów białych. Nasza populacja stanowi 1/6 światowej populacji tego gatunku, co czyni nasz kraj jedną z najważniejszych ostoi bociana białego na świecie. No teraz powoli sobie odlatują, ale wrócą na wiosnę.
1: Radio na wakacje.

0: Najbliższą sobotę, 29 sierpnia, w całej Polsce rozpoczną działalność bezpłatne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach krajowego treningu reagowania. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 22.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Żeguje się bardzo ładny czwartek. Parasole możemy śmiało gdzieś tam upchnąć w kącie szafy i znowu wyciągamy kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne. Jutro zachmurzenie małe, dużo słońca i ciepło, maksymalnie od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni. Wysokie ciśnienie, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: 22.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rośnie liczba zabitych w powodzi błyskawicznej w Nepalu. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Ulica Złota w Warszawie znów zamknięta po remoncie, bo zadeptali ją turyści mieszkańcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia. Każdy Polak może już go przejść w najbliższy weekend. W sobotę na szkoleniach eksperci przypomną, co robić w sytuacji zagrożenia. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
4: Ewakuacja w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi, natomiast nie. No, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
3: Krajowy trening reagowania odbędzie się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. Na malarię zmarło dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem. Czterech jest wciąż zakażonych, poinformował operator niemieckiego portu lotniczego. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem w połowie lipca. Tak zwana malaria lotniskowa jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Poprzedni taki przypadek w Niemczech odnotowano w 2023 roku, również we Frankfurcie nad Menem. By uchronić pozostałe osoby przed zakażeniem, na terenie portu lotniczego ustawiono pułapki na komary. Władze Frankfurtu nad Menem uspokajają, że dla mieszkańców miasta nie ma żadnego zagrożenia. Miała być zjawiskowa i przyciągać turystów i mieszkańców, ale ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik, a jedną z fontan wyłączyć z użytkowania. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
5: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
6: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
5: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
6: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
5: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć, gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka.
7: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
8: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
9: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
5: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku.
3: Urzędnicy przyznają, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Summertime w Radio Centrum.
2: Wielki letni przewój Urszula i wódka Suflera. Malinowy Król, 4 minuty po 22.

No ja na Rosji Upside Down, kawałek, przy którym trudno spokojnie siedzieć. Jak się okazuje, nie tylko my go lubimy, to jedna z ulubionych piosenek króla Karola III. A sama Diana, no ten numer z 1980 roku był jej dla jej solowej kariery prawdziwym przełomem. Upside Down skoczyło na pierwsze miejsce Billboard Hot 100 i na długo pozostało jednym z jej największych przewojów. A wakacyjnych hitów nam oczywiście nie brakuje. Już szykuje się Modern Talking, ONA i Shawn Mendes.

0: Zbliża się 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Bóg, który woła. Łatwo jest mieć mglistą, zdystansowaną wiarę w Boga. Coś w stylu polisy ubezpieczeniowej. Tak na wszelki wypadek. Aby od czasu do czasu można zwrócić się do Niego w trudnym czasie i tyle. Jeśli tak właśnie wygląda to u Ciebie, wierzę, że jest coś, co Bóg chce Ci dziś powiedzieć. On nie szuka mglistej, luźnej relacji. On widział Cię, gdy byłeś kształtowany w łonie swojej mamy. Właściwie jeszcze przed początkiem czasu On już zaplanował Twoje życie. To kim będziesz. Każdą chwilę, każdego dnia. Wliczając w to ten moment, aby powiedzieć Ci: kocham Cię. Nie chcę, żebyś był miliony kilometrów ode mnie. Chcę Ciebie blisko. Właśnie dlatego posłałem swojego Syna, Jezusa. Słyszałeś już tę historię. Wiesz, jak cierpiał na krzyżu, jak krzyczał z bólu. To był mój krzyk. To ja do Ciebie wołałem: kocham Cię. Nie odwracaj się ode mnie kolejny raz.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi,

We don't talk anymore, Cliff Richard, aż za chwilę The Police, Every Breath You Take. I to wszystko już ode mnie na dziś. Za chwilę wiadomości, a później zostawiam Was z dużą porcją wakacyjnej muzyki, która będzie towarzyszyć Wam aż do rana. Marzanna Frysiak, do usłyszenia, pa, pa.

0: 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Wciąż nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Nepalu. Do działania wrócił skansen w Sanoku po tragicznym pożarze. Polski piłkarz Krystian Bielik zmienił klub, ale pozostaje w Anglii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Powódź błyskawiczna, która zmiotła niemal wszystko, co napotkała na drodze. To krajobraz w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Rośnie tragiczny bilans ofiar i strat. Nie żyje co najmniej 100 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców. To m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu. Obecnie ratownicy pracują na gruzowiskach wraz z psami tropiącymi. Na teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Przyczyną kataklizmu było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę, która doprowadziła do powodzi błyskawicznej. Po pożarze skansenu w Sanoku, który całkowicie strawił 17-wieczny kościół, muzeum wraca do względnej normalności, a dyrekcja placówki już planuje, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni. Więcej o szczegółach Marcin Starzec.
3: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
4: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
3: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
4: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
3: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska.
2: Zabytkowy kościół na terenie skansenu w Sanoku spłonął w nocy z 15 na 16 sierpnia. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o zwiększenie tranzytu ukraińskiego zboża.
5: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
2: Porty w Kijowie są bowiem bombardowane przez Rosjan, dlatego polski rząd w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ukrainą, która potrzebuje nowych szlaków, ale decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Resort rolnictwa przypomina z kolei, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Krystian Bielik, 28-letni polski piłkarz, przeszedł do klubu Cardiff City FC z West Bromwich Albion. Tym samym pozostał w Championship, czyli na drugim poziomie gry w Anglii. Polak podpisał kontrakt na 3 sezony, kwoty transferu nie ujawniono. Defensywny pomocnik, a również środkowy obrońca, w swojej karierze wystąpił 11 razy w reprezentacji Polski, w tym m.in. na Mundialu 2022 roku w Katarze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.